Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Музика. Тиждень в регіоні.
1: Na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze rozpoczął się kolejny etap modernizacji, która zarówno naprawia szkody wyrządzone przez powódź 2024 roku, ale i ma przygotowywać strategiczny obiekt na ewentualną kolejną wielką wodę. Jak zaznacza prezeska spółki Wodnik, unijne dofinansowanie inwestycji to 95% kosztów kwalifikowanych, około 46 milionów złotych, a mieszkańcy nie odczują tego w swoich rachunkach, mówi Katarzyna Bierska-Huberska, prezeska Wodnika.
2: My nie chcemy stanąć w sytuacji, że za 5, 10, 15 lat przyjdzie powódź i zostaniemy z milionowymi długami. Chcemy, żeby te najważniejsze elementy infrastruktury były bezpieczne i dzięki tym pieniądzom będą. W 2029 roku.
3: A co konkretnie? Nowa stacja pomp. Pompy zatapialne działające niezależnie, czy są w wodzie, czy nie. Bramy i ochrona kompostowni, bo jej przenieść nie możemy. Rękaw w kanalizacji na ulicy Kasprowicza, na ulicy Paderewskiego, na ulicy Wolności. No i przede wszystkim infrastruktura energetyczna tu na oczyszczalni.
4: Agnieszka Hacia, kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji. Oczyszczalnia jest bardzo ważnym obiektem strategicznym, więc jej odbudowa i zabezpieczenie na przyszłe takie wydarzenia jest bardzo ważna dla nas. I my jako pracownicy, i jako też mieszkańcy Jeleniej Góry bardzo jesteśmy zadowoleni i się cieszymy z tego faktu, że będziemy ją mogli realizować.
5: To jest ważna inwestycja dla Jeleniej Góry, ważna dla Jeleniogórzan.
1: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
5: Z tego względu, że zabezpieczy nas przed powodzią. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o modernizacji ujęcia wody, gdzie też było w granicach około 50 milionów, tutaj też jest około 50 milionów, ale tu jest przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć oczyszczalnie ścieków i magistrale przesyłowe przed dużą wodą. I mam nadzieję, że te inwestycje, które teraz będą prowadzone, będą temu służyły i nie doprowadzi to do tego, co było w 2024 roku.
1: Nowy dyrektor Polany Jakuszyckiej, Tomasz Durajczyk, odchodzi z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czawnie-Zdroju i obejmuje kierowanie Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Przed nowym dyrektorem duże wyzwanie. Chce rozwijać ośrodek, poprawić współpracę z Bigiem Piastów i przygotować Polanę Jakuszycką do organizacji jeszcze większych imprez sportowych.
6: To jest bardzo trudny ośrodek. Chciałbym, żeby on był przyjazny i dla typowego, normalnego turysty, ale plus dodatkowo też dla sportowców, żeby oni wiedzieli, że to jest najlepsza baza na Dolnym Śląsku i no, oczywiście nawet w Polsce. Jest na pewno dużo tematów do zrobienia. Przez pierwszy okres na pewno chciałbym poukładać pracę w Dolnośląskim Centrum Sportu, ponieważ myślę, że przez ostatnie dwa lata troszkę to się, jak to się mówi, rozmyło.
1: Tomasz Durajczyk ma za sobą 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym obiektami sportowymi oraz organizacji zawodów rangi krajowej i międzynarodowej. Teraz będzie odpowiadał za jeden z najważniejszych ośrodków sportów zimowych w Polsce. Jak mówi, Polana Jakuszycka ma służyć zarówno zawodnikom i kadrom narodowym, jak również turystom, którzy przyjeżdżają tam rekreacyjnie.
6: Myślę, że dojdziemy do porozumienia. Chcemy oczywiście zrobić takie już porozumienie długoterminowe, na przykład na 10 lat, żebyśmy też nie co roku wracali, żeby nie było jakichś tarć między nami a stowarzyszeniem, aby ta współpraca była płynna, bezkonfliktowa.
1: W Jeleniej Górze realizowany jest program modernizacji boisk typu Orlik. Prace obejmują wymianę zużytych nawierzchni, naprawę oświetlenia oraz odnowienia zaplecza sanitarnego. W tym roku wyłonimy wykonawcę na remont obiektu przy Szkole Podstawowej nr 6. Mamy już zabezpieczone środki na to zadanie, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
5: Dwa już są w trakcie, trzeci Orlik będziemy rozpoczynali. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu kwotę 500 tysięcy złotych właśnie na modernizację tego trzeciego Orlika, który znajduje się w Szkole Podstawowej nr 6. I przejdzie on gruntowny remont, podobnie jak pozostałe dwa Orliki, czyli ten przy Szkole Podstawowej nr 13 i ten przy Budowlance. W tym roku wyłonimy wykonawcę, prace będą przebiegały w przyszłym roku.
1: Zmieniamy temat. Kazimierz Pichlak i Rafał Fronie, autorzy zdjęć prezentowanych na wystawie Artystyczna Paralela Karkonosze i Himalaje, którą można oglądać w Muzeum Karkonoskim, spotkali się z miłośnikami górskich krajobrazów oraz opowieści o wyprawach w majestatyczne Himalaje. W sali, gdzie prezentowana jest ekspozycja, rozmawiali o pasji do góry, o fotografii jako narzędziu poznania i o tym, co łączy karkonoskie granie z himalajskimi ośmiotysięcznikami.
7: Można powiedzieć, że jesteście dzisiaj w swoim żywiole.
8: Ależ oczywiście, wpadliśmy w góry.
7: pani dyrektor Julita Zaprucka i Janusz Jeremy poprosili nas, aby zrobić takie zestawy dwóch fotografii, gdzie na jednej byłoby Karkonosze, na drugiej Himalaje. Wydawało mnie się, że połączenie tych dwóch światów jest swego rodzaju Mission Impossible, ale okazuje się, że jak tak właśnie w to wejść, to te góry mają jednak sporo podobieństw i można tak to zestawić, te kadry, aby się nie kłóciły co najmniej ze sobą, a mam nadzieję, że często również harmonizowały.
1: Ja mam bardzo podobne odczucie jak Kaziu, czyli na początku pomysł wydał mi się całkowicie abstrakcyjny, że nie da się połączyć ognia i wody, ale dla mnie głównym kluczem była właśnie analogia, znalezienie takiego wspólnego mianownika i nie wyszukiwałem zdjęć, które są dla mnie najważniejsze, które są z miejsc najważniejszych, tylko wyszukiwałem pewnego rodzaju podobnego wątka i okazało się, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Jestem w ogóle w szoku, że tak fajnie to wyszło.
8: To jest cykl wydarzeń związanych z górami i tymi najwyższymi.
7: Stary Basecamp w Sobieszowie na terenie KPN-u. Czekają nas dwa kolejne znakomite spotkania, górskie dni po prostu.
1: Padnę na stary Basecamp, ale no niestety tylko na chwilę. Wycieczka do Krakowa, bardzo ważna sprawa. Tworzy się kolejna książka, ale na pewno będę w Sobieszowie w siedzibie KPN-u.
8: Teraz ciekawostka. Kwiat jak żywa pułapka na owady. Kwitnie właśnie w palmiarni w Wałbrzychu, ale trzeba się pospieszyć, jeśli chcecie go zobaczyć. Dla owadów jest jak więzienie.
9: Kwiat, który więzi owady, ale ich nie zjada, tylko przetrzymuje i wypuszcza, to okaz rodem z Ameryki Południowej, to Aristolochia littoralis. To kolejna brzydko pachnąca roślina, która roztacza woń gnijącej materii, która dla owadów, zwłaszcza muchówek, jest cudownym wręcz zapachem, któremu trudno się oprzeć. Zwabione tą wonią, przesiadają na kwiatku i niestety trafiają do swoistego aresztu, bo zostają uwięzione aż na dobę. Jak tłumaczą pracownicy palmiarni w Wałbrzychu, kiedy owad wejdzie do środka, drogę powrotną blokują mu drobne włoski skierowane do wnętrza rurki. Owad zostaje więc uwięziony. W tym czasie kwiat przyjmuje pyłek przyniesiony przez owada. Dopiero później uwalnia własny pyłek. Kiedy ten etap się kończy, włoski więdną i owad może wydostać się na wolność, często zabierając ze sobą kolejną porcję pyłku. To przykład niezwykle wyspecjalizowanego zapylania pułapkowego. Roślina zatrzymuje zapylacza tylko na tak długo, aby zwiększyć szanse na skuteczne zapylenie. Kwiaty wyglądają bardzo nietypowo, przypominają dzbanek lub fajkę w purpurowo-brązowe wzory. Możecie zobaczyć zdjęcia na naszej stronie internetowej albo zajrzeć do wałbrzyskiej palmiarni, gdzie więcej jest niezwykłych okazów. Ale o tym opowiemy Państwu już przy innej okazji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wałbrzych Nasze Miasto.pl.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
2: 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia, jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu. Cieszy mnie to. To pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty. Zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
3: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz strongmanów zobaczymy też myśliwych.
2: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi. Przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych. Także coś dla ciała i coś dla ducha.
3: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
2: A oczywiście, że tak. Jelenia Góra jest miastem turystycznym. Staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym. Między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
4: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury.
5: Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na 3 główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No a od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu, której prezentować nie trzeba, więc to serdecznie zapraszamy. A potem, po koncercie zespołu Kult, bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
0: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
4: Drugim wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, to Biennale Fotografii Górskiej. Najstarsza impreza fotograficzna w Polsce. Kilkaset prac napłynęło w tym roku i 11 września będziemy mogli efekty tego konkursu oglądać w Muzeum Karkonoskim. Zapraszam tam o godzinie 12 na 2 wystawy. Później wystawy także w Galerii Korytarz i w Galerii Pod Brązowym Jeleniem. Szczegóły programu Biennale Fotografii Górskiej na stronie internetowej www.jck.pl. No i oczywiście sztandarowa impreza, najpopularniejsza chyba, którą organizujemy już od kilku lat, czyli Wonderland, Festiwal Światła. W tym roku odbywa się pod hasłem Azja w Jeleniej Górze w Cieplicach od 18 do 20 września. Moc świateł, moc iluminacji, moc mappingów, moc atrakcji jednym słowem oraz wspaniałe koncerty wspaniałych polskich artystów. Zalia, Rogucki, Problem oraz muzyka filmowa na finał w niedzielę. Przy tym codziennie pokazy laserowe i wiele, wiele innych atrakcji, niektóre serdecznie Państwa zapraszam.
3: Nawiążę jeszcze do tego rozpoczęcia, no bo to ważne, że błonia żyją, bo tutaj specjalnie właśnie teren został przygotowany. Kiedyś te inauguracje były na placu ratuszowym.
4: Tak, no błonia spełniają swoją funkcję przy zespołach tak popularnych jak Kult, Lady Punk, które mieliśmy okazję ostatnio prezentować w Jeleniej Górze. Błonia są zdecydowanie lepszym miejscem, ponieważ może w sposób swobodniejszy korzystać z tych koncertów znacznie większa ilość osób. No i rzeczywiście jest chyba to mniej uciążliwe także dla mieszkańców, ponieważ te koncerty nie odbywają się w samym centrum miasta, przy czym w dalszym ciągu uważam, że centrum miasta i plac ratuszowy to wspaniały salon kulturalny Jeleniej Góry i miejsce niezwykle klimatyczne, w którym nieco mniejsze i bardziej kameralne koncerty zdecydowanie mogą i powinny się odbywać.
0: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
1: Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonans stanie się stolicą muzyki poważnej. Od Bacha i Vivaldiego aż po nowoczesne jazzowe improwizacje, czyli ponad 2 tygodnie absolutnego mistrzostwa. Na festiwalowej scenie pojawią się gwiazdy, genialna kapela Karkowienzis na wielkie otwarcie, a potem m.in. Maciej Obara, Wrocław Barok Ensemble i wirtuozi organów i fortepianu. Przed nami 9 wyjątkowych koncertów, mówi mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
6: A początek Magnificat Bacha, potem Mozart, Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
3: Nie zapominamy też o najmłodszych.
6: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12:00. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
0: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie.
7: Słuchasz muzyki.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
1: W tym roku nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie bolesławieckim przerósł oczekiwania i przyniósł dużo powodów do zadowolenia. Dla absolwentów klas ósmych przygotowano 850 miejsc, a liczba ta wynikała wprost z danych demograficznych, według których właśnie tylu uczniów ukończyło w tym roku szkoły podstawowe w powiecie bolesławieckim. Okazało się jednak, że chętnych jest więcej.
2: Nabór do naszych szkół prowadzonych przez powiat bolesławiecki, liceów, techników, szkół branżowych się udał.
1: Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
2: Można nawet powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że to, co planowaliśmy, zostało zrealizowane ponad plan. Mamy prawie 900 uczniów. Myślę, że tych uczniów jeszcze na koniec sierpnia przybędzie, dlatego że jeszcze ci, którzy zapomnieli albo jeszcze nie wrócili z wakacji i jeszcze nie spełnili tego obowiązku, czyli nie zapisali się do szkoły, więc myślę, że tych uczniów na koniec sierpnia, a już na pewno na początek września jeszcze przybędzie. Zakładaliśmy, że będzie funkcjonowało w tym roczniku około 26 oddziałów, a już dzisiaj wiemy, że będzie ich 28. To jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry prognostyk. Cieszymy się, że nasze szkoły cieszą się powodzeniem. Plan został zrealizowany, więc myślę, że 1 września około 900 nowych uczniów klas pierwszych przyjadą do Bolesławca i rozpoczną naukę w naszych szkołach.
3: We wszystkich szkołach, we wszystkich technikach i liceach mamy zamknięty nabór. Wszystkie klasy są pełne, powiedziałabym nawet, że przepełnione.
1: Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Oświaty, Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
3: Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkoły branżowe, to przyjmujemy w Zespole Szkół Budowlanych.
1: Która ze szkół jest taką szkołą top of the top?
3: Pierwszy Ogólniak na pewno jest taką szkołą, gdzie i w tym roku, i w latach poprzednich mieliśmy największy nabór i najwięcej chętnych. Chociaż z roku na rok jest to różnie. U nas bardzo wielu uczniów chce pójść do szkół z kształceniem zawodowym. Czyli technika i szkoły branżowe wygrywają, tu mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o licea, no to jest to pierwsze liceum ogólnokształcące. Jeżeli chodzi o technika, mieliśmy wspaniały nabór we wszystkich szkołach. Czy to technikum elektroniczne, gdzie zawsze jest bardzo duży nabór, ale również zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, czy zespół szkół technicznych i przyrodniczych. Wszędzie nabór był bardzo dobry.
1: A które kierunki są najbardziej oblegane?
3: W tym roku, jeżeli chodzi o ogólniak, to wszystkie klasy tak naprawdę, bo i humanistyczne, i biologiczno-chemiczne, bo tu oczywiście wszyscy na medycynę chcą iść od tego roku już. Jeżeli chodzi o technika, to technik elektryk, tam było ponad 2 osoby na jedno miejsce.
1: Czy istnieje coś takiego jak lista rezerwowa?
3: My przyjmujemy poprzez system rekrutacyjny, czyli w systemie każdy uczeń kończący klasę ósmą, wpisując swoje dane z egzaminu ósmoklasisty oraz ze świadectwa, ma przypisane punkty. Na podstawie tej punktacji przyjmujemy do szkół średnich.
0: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z Powiatem Bolesławieckim. Tydzień w regionie.

0: muzykę z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. Wędrując karkonoskimi szlakami, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaka była geneza powstania danej miejscowości, a wiele z nich właśnie w Sudetach Zachodnich powstało dzięki, no właśnie to jest jakieś złe słowo może, ale niech tak będzie, dzięki działaniom wojennym, które przetaczały się przez stulecia przez te ziemie. Ogromny wpływ na powstawanie nowych ludzkich osad położonych w wyższych partiach gór miała długotrwała wojna 30-letnia. Zaglądamy do archiwalnego numeru miesięcznika Sudety, Iwo Łaborewicz, jak wojna 30-letnia zasiedliła śląskie karkonosze. Stałe osiedla ludzkie w Sudetach pojawiły się stosunkowo późno. Góry odstraszały surowością, niedostępnością, tajemniczością, lecz z czasem i w nich powstały osady. Przyczyny założenia tu siedzib ludzkich bywały bardzo różne. Najpowszechniejsze były ucieczki przed prześladowaniami i wojną. W karkonoszach do tego typu zasiedlenia najbardziej przyczyniła się wspomniana wojna 30-letnia. Działania wojenne lat 1618-1648 objęły prawie całą Europę Zachodnią i Środkową. Z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnie okrutnie wojna ta dała się we znaki mieszkańcom Śląska oraz sąsiednich Czech. Dla wielu z nich góry były jedynym miejscem, w którym mogli liczyć na przetrwanie. Ludność uciekała nie tylko przed wojskiem, ale i przed kroczącą wraz z pożogą wojenną zarazą i głodem. Praktycznie każda wioska miała swoje schronienie w górach. Tak właśnie było. W czasie wojny 30-letniej powstało w Karkonoszach kilka osad, z których 6 w formie samodzielnej lub jako części innych miejscowości funkcjonuje, wyobraźcie sobie, do dzisiaj. Pozostałe bądź znikły wraz z zakończeniem wojny, bądź przetrwały gdzieś do połowy XX wieku, lecz dziś nie istnieją. No to przyjrzyjmy się im po kolei, zaczynając od dziś niezasiedlonych. No chyba najważniejsza i taka najpopularniejsza, jeżeli tak możemy powiedzieć, to osada Budniki. Wcześniej Forstbauden. To jest obecnie duża polana położona na wysokości 900-940 metrów nad poziomem morza, czyli wysoko na północnym zboczu Kowarskiego Grzbietu w leju źródliskowym potoku Malina. Osadę utworzyła ludność uchodząca przed Lisowczykami, którzy plądrowali Kowary w 1622 roku. Uchodźcy zbudowali w tutejszych dobrach szafgotrzów najpierw jakieś ziemianki, a potem stałe domy zwane budami. Utrzymywali się z pasterstwa, zbieractwa, wyrębu lasu oraz kłusownictwa i przemytu. W okresie największego rozkwitu w Budnik po wojnie było tu 13 domostw. Osada przestała istnieć w początkach lat 50. XX wieku, również w związku z prowadzonymi w pobliżu poszukiwaniami rud uranu. A że było wysoko, nieprzyjaźnie i trudno tutaj dotrzeć, no to tym bardziej właśnie Budniki się wyludniły. Ale to miejsce bardzo popularne. Co roku tutaj jest organizowane pożegnanie bardzo wczesne słońca, które zachodzi tutaj za grzbiet Kowarski i później jest powitanie słońca, bo to duża radość, że tam po iluś miesiącach to słońce w końcu można w Budnikach zobaczyć. Oczywiście po żadnym budynku nie ma śladów, ale są one zlokalizowane w terenie, są tablice informacyjne, miejsce bardzo fajne, to jest niezbyt może popularny szlak, ale wielu turystów korzysta z niego przy wejściu na przykład na skalny stół, choć jest to dość wymagające podejście, bodajże tam prowadzi szlak żółty. Niemalże w sąsiedztwie Budnik, na północnych stokach Wołowej i Łysej Góry, na wysokości 780-850 metrów nad poziomem morza, w pobliżu Białego Źródła, powstało górne i dolne miasteczko, czyli Ober- und Niederstadel. Geneza osady była identyczna jak w przypadku Budnik, aczkolwiek jej rozwój nastąpił w drugiej połowie XVII wieku w związku z prowadzonymi tutaj pracami górniczymi. Dziś poza nazwą nie pozostał żaden ślad po tych miejscowościach. W Karkonoszach można też wskazać kilka miejsc, które choć nie były nigdy stałymi punktami osadniczymi, to w latach 1618-1648 służyły za schronienie mieszkańcom. Świadczą o tym ich nazwy zachowane nawet nawet polskiej nomenklaturze. O jednym z takich miejsc już za chwilę w drugiej części wędrowania i poznawania.

Przed odwiedzeniem Kozackiej Doliny jeszcze słówko o budnikach. W tej osadzie funkcjonowało nawet spore takie schronisko. Duży pensjonat górski nazywał się Forstbaude. Jest uwieczniony na wielu jeszcze dostępnych pocztówkach przedwojennych, więc można zobaczyć, plus okolice także są pokazane, więc można zobaczyć, jak te budniki wyglądały. A my jesteśmy teraz w Kozackiej Dolinie. Położona na wysokości 850-1100 metrów nad poziomem morza, pomiędzy Hutniczym Grzbietem i Suchą Górą, stanowiła naturalne schronienie przed wojną dla mieszkańców Przesieki. Jest trudno dostępna zarówno z uwagi na wysokie położenie, brak dróg, jak i podmokły teren. Liczne skałki i zagłębienia dają możliwość łatwego ukrycia się lub wzniesienia prowizorycznych szałasów. Swoją nazwą nawiązuje do wspomnianych już Lisowczyków, zwanych przez miejscową ludność także właśnie Kozakami. Tego typu miejsc w górach było więcej, lecz nie utrwaliły się one w nazwie swojej ówczesnej funkcji. Należy do nich m.in. okolice Zachełmia należały, miejscowości powstałej w 1650 roku. Ludzie mieli się chronić w okolicznych górach i lasach, a w 1622 roku stoczono tu podobno nawet zwycięską jakąś potyczkę z oddziałem Lisowczyków. Mniej legendarne są informacje o początkach innych miejscowości powstałych w tym okresie, które istnieją do dziś. Oto one i niech będzie w porządku alfabetycznym. Borowice, Baberhäuser, założone w 1644 roku przez szwajcarskiego cieśle Martina Markensteinera, uchodźcy z Czech przed prześladowaniami religijnymi. Swój dom, wokół którego

600 metrów nad poziomem morza. Z trzech stron otoczona stromymi górami. Założyli ją w Dobrach Szafgotrzów w pierwszej połowie XVII wieku czescy, również protestanci, uchodzący tu przed prześladowaniami. Według tradycji miała się nimi zaopiekować żona Hansa Urlisza Szafgotrza, księżniczka legnicko-brzeska Barbara Agnieszka i dlatego Agnetendorf po wojnie Agnieszkowo, no i później Agniątków. Właśnie od jej imienia przyjęła się nazwa tejże miejscowości. W 1782 roku mieszkało tu 516 osób. No i teraz bardzo znany Karpacz. Obecnie miejsce położone na wysokości od 500 do 850 metrów nad poziomem morza, pomiędzy wzgórzami Pochulanka i Karpatka w Dolinie Łomnicy. Swoje powstanie zawdzięcza eksploatacji górniczej okolicznych kopalin oraz kurzakom wypalającym tu węgiel drzewny. Jednak prawdziwy rozwój osady nastąpił dopiero w XVII wieku. W 1622 lub 23 osiedliła się tutaj pierwsza grupa uchodźców religijnych, także z Czech. W 1643 roku przybyła kolejna. Wśród Czechów znaleźli się też zielarze, którzy dali początek słynnemu później cechowi laborantów. Wojna 30-letnia była wojną stricte religijną, bardzo okrutną. Tutaj ścierały się potężne siły. To jest temat na zupełnie inny program, ale to właśnie dlatego tutaj z południowej strony Karkonoszy uciekali Czesi, którzy byli prześladowani przez katolików, a w pośląskiej stronie, w Dobrach Szafgotrzów, otrzymywali schronienie i zakładali tutaj osady, które są do dnia dzisiejszego. Wkrótce w kolejnej części Wędrowania i Poznawania Karpacz Górny, Michałowice i Marysin.

Karpacz Górny, dziś część Karpacza, położony na wysokości 700-880 metrów nad poziomem morza pomiędzy Hutniczą Górką a Czarną Górą Skalicą. Powstał w 1635 roku w Dobrach Szafgotrzów po osiedleniu się w tym miejscu około 20 rodzin czeskich protestantów uchodzących z ojczyzny przed prześladowaniami. Stała tu również leśniczówka Szafgotrzów. Miejscowość wprawdzie leży przy drodze wiodącej na Śnieżkę, a także przy tzw. Śląskiej drodze prowadzącej z Czech na Śląsk, jednak bardzo wysokie położenie praktycznie uniemożliwia wykorzystanie drogi przez oddziały wojskowe, co czyniło to miejsce względnie bezpiecznym i jednocześnie

0: stwarzało warunki egzystencji opartej na pasterstwie. Miejsce to było również wykorzystywane jako tymczasowe schronienie dla ludności z Kotliny Jeleniogórskiej, zwłaszcza z okolic Sosnówki. I kolejne miejsce, czyli Michałowice, wieś lokowana powyżej Jagniątkowa, na Pogórzu Karkonoskim, na rozległej polanie w dolinie Michałowickiego Potoku, na wysokości pomiędzy 550-650 metrów nad poziomem morza. Teren otoczony zewsząd górami i lasami, dającymi doskonałe schronienie. Według tradycji w pierwszej połowie XVII wieku na południowych zboczach Grzybowca osiedliło się tu trzech braci uchodźców religijnych z Czech. Od ich imion utworzono pierwotną nazwę osady, czyli Drei Martinsdorf. Wkrótce dołączyli do nich inni protestanci czescy. W 1747 roku mieszkały tu 44 osoby żyjące głównie z pasterstwa, produkcji wyrobów drewnianych i tkactwa chałupniczego. Dziś Michałowice stanowią część Piechowic. I jeszcze Marysin, Marienthal. Osada położona nad brzegiem Kamiennej na północnych zboczach Szrenicy na wysokości 600-700 metrów nad poziomem morza, stanowiąca obecnie część Szklarskiej Poręby. Rozliczne granitowe skałki, rozległe lasy porastające zbocza zapewniały bezpieczeństwo. Według tradycji już w 1578 roku miała przybyć tu pochodząca z Czech protestantka Maria Pluch, która wybudowała tu samotny dom. Jednak dopiero wojna 30-letnia doprowadziła do rozwoju osady. Po 1620 roku zawędrowały tu co najmniej dwie duże grupy czeskich uchodźców, które osiedliły się w pobliżu domy Marii Pluch. Od jej imienia pochodzi nazwa miejscowości Marienthal, Maria, Marysin. W 1782 roku mieszkały tutaj 54 osoby. Poza wyżej tymi wymienionymi osadami w trakcie wojny 30-letniej w Karkonoszach powstało jeszcze kilka samotnych siedzib ludzkich, które przetrwały jako schroniska turystyczne. Były to Stara Śląska Buda, czyli obecne, bardzo popularne schronisko pod Łabskim Szczytem. Buda na Polanie, późniejsze schronisko imienia Bronka Czecha, nieistniejące, odnotowana w 1633 roku. Buda na Stoku Złotówki, czyli dzisiejsza Strzecha Akademicka, oraz czeska Luczni Bołda, przed 1625 rokiem notowana. Będąc typowymi budami pasterskimi, pełniły one najpewniej również funkcję punktów kontrolnych ruchu granicznego. Jak widać, nowe osady w Karkonoszach powstawały praktycznie przez cały okres wojny 30-letniej, jednak największy ruch osadniczy przypadł na lata 1620-23 i 1635-40, czyli na początku i pod koniec wojny. Osady zakładano w okolicach trudno dostępnych i odludnych, najczęściej w dolinach lub na polanach śródgórskich na wysokości od 500 do 950 metrów nad poziomem morza, a więc w miejscach niesprzyjających rozwojowi rolnictwa, a także bardzo uciążliwych dla ludzkiej egzystencji. Na tych wysokościach średnia temperatura roczna wynosi 4,5 stopnia, a okres wegetacji trwa najwyżej 200 dni w roku i rozpoczyna się w połowie kwietnia. Dlatego też zamieszkująca tu ludność zajmowała się głównie pasterstwem, zbieractwem, rękodziełem, zwłaszcza tkactwem. Niewielka część podejmowała roboty górnicze, lecz miało to miejsce już raczej po zakończeniu wojny. Uprawa ziemi stanowiła jedynie margines ich działalności. Być może to jeszcze tylko było pasterstwo, wypasanie bydła. Większość osad założyli protestanccy uchodźcy z Czech, szukający na Śląsku schronienia przed prześladowaniami religijnymi we własnym kraju. Ochronę znajdowali w dobrach szafgotrzów, którzy w tym czasie również byli ewangelikami. Natomiast w stałe siedliska przekształciło się niewiele osad spośród tych, które utworzyli w czasie wojny 30-letniej mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

sprzed prawie 30 lat. Rok 1997 dokładnie. David Coverdale, kojarzący się też z grupą Deep Purple oczywiście. Tu z formacją Whitesnake. Coverdale i Whitesnake. Too Many Tears w Muzycznym Radiu 7 minut po godzinie 7. Poranek bez pośpiechu, bo to niedzielny poranek, co oznacza, że w Muzycznym Radiu między 7 a 8. Muzyczny relaks, spokojniejsze granie. Zbyszek Deka, dzień dobry, zapraszam.

Raz, dwa, trzy w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu. W przedostatnią niedzielę wakacji. Kwadranse po godzinie 7:00. Muzyczny relaks.

0: Blast FM z Rumors, muzyczne radio Depeche Mode, 23 minuty po godzinie 7.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Uwaga, uwaga, przed godziną 6 doszło do wypadku na drodze krajowej numer 46 na 69 kilometrze. Mieliśmy zderzenie czołowe, policja wytyczyła objazdy, bowiem droga jest zablokowana, zamknięta. Objazdy dla pojazdów jadących w kierunku Opola drogami DW401 i 385 przez miejscowość Grodków, a dla jadących w kierunku Nysy przez miejscowości Bielice i Jasienica Dolna, a następnie drogą wojewódzką numer 406. Na S5 kierowcy muszą uważać w rejonie Morzęcina, między MOP-em Morzęcino-Zachód a węzłem Krościna. Na krótkim odcinku kilkuset metrów jezdnia jest zwężona do jednego pasa. Kolejne zwężenie obowiązuje między MOP-em Wisznia Mała a węzłem Kryniczną. Na DK8 między Lewinem Kłodzkim a Zielonymi Ludowymi nadal trwają roboty. Na czwórce zaś autostradowej obwodnicy Wrocławia S3, S8 czy drodze krajowej numer 3. Bez zdarzeń, gdyby do takich doszło, gdybyście o nich wiedzieli wcześniej, prosimy o informację pod numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne radio w niedzielę, 3 minuty po wpół do 8.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Pogoda.
0: Nie najcieplejszy to poranek z temperaturą, która miejscami poniżej 10 stopni. W najcieplejszych miejscach teraz 14-15 stopni. Popołudnie z temperaturą od 19 do 20 stopni. Umiarkowany i silniejszy miejscami wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie na stałym poziomie wynoszące 1020 hektopaskali. Bardzo ładny dzień przed nami z niewielkim zachmurzeniem. Trochę więcej chmur możliwe we wschodniej części regionu. Powietrze mamy dzisiaj czyste. Na śnieżce tylko 3,5 stopnia w plusie i tam wiatr wiejący z prędkością do 60 km na godzinę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

I muzyczny relaks, czyli spokojniejsze granie w niedzielny poranek. Wczoraj w sobotę 65 lat skończył Roland Orzabal. Muzyk, wokalista, kompozytor grupy Tears for Fears, którą przypominamy sobie w przeboju lat 80. Woman in Chains z Oletą Adams.

0: końca lat 80. z płyty The Seeds of Love, kiedy wydawało się wielu, że grupa Tears for Fears to już historia. Po 18 latach przerwy wydali album kilka lat temu, w 2022, płytę The Tipping Point. Grupa Tears for Fears, Kurt Smith i Roland Orzabal. Ten drugi obchodził wczoraj 65. urodziny. Muzyczne radio za kwadrans, godzina 8. Pora przypomnieć nasze kalendarium regionu, przypomnieć, podsumować tygodniowe kalendarium.
1: Kalendarium regionu.
0: Mamy tydzień, który rozpoczynał się poniedziałkiem, 17 dniem sierpnia, i też od tej daty zaczniemy. 17 sierpnia roku 1702 w wyniku powodzi zostały zalane cieplice. Woda sięgała pierwszego piętra, potok Mała Kamienna zmienił swój bieg i znalazł nowe ujście do rzeki Kamiennej w Piechowicach. Pierwotnie ujście tej rzeki znajdowało się w cieplicach. Teraz 18 sierpnia, a rok 1945, Pałac Paulinum w Jeleniej Górze został przekazany do użytkowania na potrzeby związków zawodowych literatów i historyków sztuki. Dodatkowo część obiektu przeznaczono na składnicę muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki. W pałacu po wojnie mieszkała znana aktorka Beata Tyszkiewicz, której matka zarządzała obiektem. 19 sierpnia roku 1800 na cześć króla Prus Fryderyka Wilhelma III na zamku książ Heinrich VI Hochberg zorganizował turniej rycerski. Historycy uznają go za ostatni turniej rycerski na Śląsku, oczywiście nie licząc współczesnych turniejów organizowanych przez miłośników tradycji rycerskiej. 20 sierpnia roku 1866, a więc 160 lat temu, uruchomiono linię kolejową z Jeleniej Góry przez Rybnicę, Gryfów Śląski do Zgorzelca, linia działająca do dziś. 21 sierpnia roku 1792 na miesięczną kurację do uzdrowiska Cieplice przybył jeden z autorów Konstytucji 3 maja, Hugo Kołłątaj. 22 sierpnia rok 1866, wtedy to urodził się Paul Aust, malarz, pejzażysta, przyrodnik związany z Karkonoszami. Od 1910 mieszkał w Sobieszowie, był jednym z twórców, którzy w Szklarskiej Porębie założyli Stowarzyszenie Malarzy Młyn Świętego Łukasza. I 23 dzień sierpnia, a rok 1289, wtedy to król Czech Wacław odstąpił Bolkowi I Surowemu miasto chełmsko-śląskie wraz z przyległymi wsiami Miszkowice i Dobromyśle.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: To jeszcze jedna wczorajsza jubilatka. Tori Amos.

Tori Amos wczoraj skończyła 63 lata, A Sort of Fairy Tale w muzycznym radiu w niedzielny poranek. 7:51, Alan Parsons Project.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
2: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
2: Strażacy organizują pokazy między innymi podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
4: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
5: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
2: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15:00 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
2: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
0: Po reklamie. Muzyczny

0: Zalia i Piotr Rogucki, duet, którego będziemy mieli szansę wysłuchać na żywo za jakiś miesiąc w jeleniogórskich cieplicach podczas kolejnej edycji Festiwalu Światła. 12 minut po godzinie 8, 23 dzień sierpnia, to niedziela.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Większość utrudnień na głównych trasach wynika przede wszystkim z prowadzonych tam prac i tak na przykład na S5 kierowcy nadal muszą uważać w rejonie Morzęcina, gdzie obowiązuje zwężenie jezdni do jednego pasa. Kolejne ograniczenie mamy między MOP-em Wiśnia Mała a węzłem Kryniczno. Na odcinku w stronę Wrocławia w tych miejscach warto zwolnić, trzeba zwolnić, stosować się do tymczasowego oznakowania. Bez zdarzeń na A4 póki co, podobnie na autostradowej obwodnicy Wrocławia czy dolnośląskim odcinku S3. Bez nowych zgłoszeń, zdarzeń i kolizji również na S8 czy drodze krajowej numer 3. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad donosi o kolizji o zderzeniu czołowym na drodze DK46. To między Nysą a Niemodlinem. Na 69 km tutaj policja wytyczyła objazdy dla pojazdów jadących w kierunku Opola drogami droga wojewódzka numer 401 i 385 przez Grodków, a dla jadących w kierunku Nysy przez Bielicę i Jasienicę Dolną, a następnie drogą wojewódzką numer 406. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: 22 minuty po godzinie 8.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Sprawdzamy, jakie aktualnie panują warunki atmosferyczne w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla muzycznego radia dyżurny ratownik Piotr Maczuga. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8 temperatura od 3 do 8 stopni, 3,5 stopnia na śnieżce. Wiatr zachodni 19 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do około 900 metrów. Występuje mgła w płatach bez opadów, natomiast szlaki mamy cały czas mokre i śliskie. W rejonie Śnieżki odbywa się w dniu dzisiejszym wyścig rowerowy, wjazd na Śnieżkę, więc proszę o uwagę na rowerzystów, ponieważ będą się poruszali tymi samymi szlakami, którymi będziecie się poruszali Państwo pieszo. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura między 11 a 12 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, dużym zachmurzeniem, ale na tą chwilę bez opadów. Jeśli chodzi o prognozę pogody na dzień dzisiejszy, przewidujemy małe i umiarkowane zachmurzenie bez zjawisk i bez opadów. Przypominam, że po intensywnych opadach deszczu zbierają karkonoskie potoki, więc prosimy o ostrożność i nie podchodzenie do koryt strumieni. Informuję również, że do dnia dzisiejszego zamknięty jest fragment szlaku niebieskiego w górach izerskich od rozdroża pod Cichą Równią do Kapliczki. Ten szlak jest zamknięty ze względu na usuwanie powalonych drzew. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Życzę dobrego i spokojnego dnia.
0: Bardzo dziękujemy i zawrócimy jeszcze głowę za godzinę. Pozwolimy sobie zadzwonić znów po aktualizację. Jesteśmy umówieni?
3: Tak jest.
0: Wszystko się zgadza, dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Rowerowe ściganie na Śnieżkę, o którym wspomniał dyżurny ratownik GOPR, rozpoczęło się już o godzinie 8. To Uphill Race Śnieżka, już 36. edycja wyścigu. Wszystko zaczęło się dzisiaj na Stadionie Miejskim w Karpaczu. Zawodnicy do pokonania mają prawie 14 km trasy i ponad 1000 metrów przewyższenia. Trasa wiedzie m.in. dziś przez Wank, Polanę, Strzechę Akademicką, Spaloną Strażnicę, następnie przez Dom Śląski drogą jubileuszową na szczyt Śnieżki. Pierwsi zawodnicy spodziewani są na szczycie za około 20 minut, około godziny 8.50, a ostatni między 10.15 a 10.45. O godzinie 11 zaplanowano wspólny pilotowany zjazd uczestników. To wszystko szlakami turystycznymi, które na czas zawodów nie są zamykane. Prosimy o uwagę i o ostrożność. Bruno Mars, już wiemy, jaka pogoda w Karkonoszach. Teraz sprawdzamy, co na dolnośląskich nizinach.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Pogoda.
0: Tutaj w południowo-zachodniej Polsce od 10 do 16 stopni aktualnie, popołudnie z temperaturą wynoszącą maksymalnie 19-20 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, 21 już hektopaskali. Przed nami bardzo ładny dzień z małym zachmurzeniem, troszkę większym popołudniową porą we wschodniej części regionu. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki Koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Lubań to jedno z tych dolnośląskich miast, w których historia nie kończy się na rynku, murach obronnych i starych kamienicach. Tutaj przeszłość schodzi niżej, pod ulice, pod parki, pod zbocza Kamiennej Góry. Od dawna wśród mieszkańców krążyły opowieści o tajemniczych lochach, o dawnych wyrobiskach, o tunelach, do których po wojnie mieli zaglądać pierwsi osadnicy. O miejscach, gdzie spod ziemi miały wychodzić szyny, o wózkach górniczych, którymi bawiły się dzieci i o wejściach, które miały zostać zasypane. Część tych historii brzmiała jak typowe miejskie legendy. Część mogła prowadzić do dawnych poszukiwań rud metali. Wiadomo bowiem, że już w XVII i XVIII wieku na Kamiennej Górze w Lubaniu prowadzono próby wydobywania złota, a później miedzi. Ale część opowieści była inna. Nie mówiła o dawnym górnictwie. Mówiła o II wojnie światowej, o tunelach budowanych przez Niemców, o schronie ukrytym w zboczu góry, o obiekcie, którego miały nie znać powojenne publikacje, ani polskie, ani niemieckie. I właśnie od takich opowieści zaczyna się dzisiejszy program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu. Nazywam się Krzysztof Wojtas i tym razem w programie usłyszycie Tomasza Bernackiego. Tę rozmowę przeprowadziłem w 2021 roku. To był moment, gdy głośna w rejonie sprawa odkopywania wejścia do lubańskiej sztolni trwała. Pan Tomasz to z zawodu geolog, związany ze Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc. Regionalista, który od lat zajmuje się historią Lubania i okolic. To on trafił na ślad, który pozwolił przejść od opowieści mieszkańców do konkretnego dokumentu, a w konsekwencji do odkopania wejścia do zapomnianych podziemi.
6: W zasadzie już od końca 80. lat interesuję się Kamienną Górą. Z jednej strony mieszkałem na jej stokach od początku lat 70. Pod koniec 80. lat już pierwszą pracę o tym wzniesieniu napisałem akurat na Olimpiadę Geograficzną, która dała mi wolny wstęp na studia geologiczne. Później pisałem także przewodnik o Kamiennej Górze, który się tutaj ukazał w Lubaniu, wiele artykułów na ten temat, ale w 2009-2010 roku zainteresował mnie taki temat górnictwa złóż rud metali pod Kamienną Górą, gdyż w kronikach miejskich jest wzmianka, iż w wieku XVII i XVIII były próby poszukiwań najpierw ród złota, później ród miedzi. I tak jak we wszystkich tego typu miejscach na Dolnym Śląsku, przeważnie pozostawały jakieś zapadliska po ich poszukiwaniach i faktycznie na terenie Kamiennej Góry takie miejsca obserwowałem. I próbując dociec do historii tych poszukiwań, wertowałem materiały w Archiwum Państwowym, wówczas jeszcze zlokalizowanym w Lubaniu, obecnie w Bolesławcu. Przeglądałem różne mapy historyczne. No, rzuciła mi się wtedy, to był 2011 rok, rzuciła mi się wtedy w oczy kalka techniczna, bez jakiejś tam orientacji konkretnej, jeśli chodzi o lokalizację w Lubaniu, ale oczywiście znając już różne miejsca, gdzie znajdują się pewne tąpnięcia, pewne obniżenia w powierzchni wzniesienia Kamiennej Góry, zlokalizowałem ją jak gdyby dosyć szybko. Już oczywiście skojarzyłem, że i zgodnie z opisem, że to nie są miejsca po dawnej działalności górniczej, lecz plan budowy sztolni, schronu w zasadzie przeciwlotniczego pod Kamienną Górą.
5: Pan Tomasz zaczął przeglądać materiały w Archiwum Państwowym i właśnie wtedy natrafił na dokument, który rozpoczął tę wielką przygodę. Przygodę, która odbiła się echem w całym kraju. Na kalce technicznej widniał niemiecki napis Luftschutzstollenbau am Steinberg Laubenschlesen. Po polsku budowa schronu przeciwlotniczego na Kamiennej Górze, Lubań, Śląsk. Nie była to więc mapa dawnych poszukiwań złota, był to projekt schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny światowej. Nie byle jakiego. Plan zakładał budowę rozległego systemu podziemnych korytarzy. Dwie główne sztolnie, korytarze poprzeczne, pomieszczenia pomocnicze, sanitariat, boczne obejście pełniące funkcję śluzy gazoszczelnej, odcinek ucieczkowy prowadzący w stronę dzisiejszej ulicy Strzeleckiej, system odwodnienia. Łączna długość wszystkich korytarzy miała wynosić prawie kilometr. Byłby to jeden z najdłuższych schronów podziemnych Dolnego Śląska spośród tych wszystkich, których plany znamy.
4: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.

0: Przez dekady nikt nie potrafił jednoznacznie wskazać, ile z tego planu rzeczywiście wykonano. Czy była to tylko koncepcja, czy rzeczywiście rozpoczęto pracę? Czy powstały jedynie krótkie, ślepe odcinki? A może pod Kamienną Górą w Lubaniu zachowały się setki metrów korytarzy, do których od 1945 roku nikt nie wszedł?
1: Temat nie był całkiem nowy, ponieważ mieszkając na stokach Kamiennej Góry i interesując się historią lokalną, oczywiście takie opowieści krążyły wśród mieszkańców Lubania, że pod Kamienną Górą były budowane schrony. Ten plan odnaleziony wskazywał, że miała być to sztolnia, schron budowany z dużym rozmachem. Stąd ten temat szybko podchwyciliśmy Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc, do którego należę, i wspólnie rozpoczęliśmy prace mające na celu odkryć tą historię. Zaczęło się od badań źródłowych. Niestety okazało się, że nie ma wielu materiałów takich, na których można byłoby bazować. Udało się odnaleźć mi w źródłach praktycznie tylko informacje na temat już poszukiwań powojennych z roku 49-50, a więc dosyć, można powiedzieć, późnych.
0: Zanim rozpoczęły się współczesne badania, były tylko ślady, zapadliska, relacji mieszkańców i dokumenty Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych. To właśnie ta instytucja, powołana w 1948 roku, zajmowała się poszukiwaniem poniemieckiego mienia. Na jej temat kilka tygodni temu zrobiłem osobny program. Pamiętajcie, że do archiwalnych nagrań macie dostęp na stronie internetowej Muzycznego Radia. Lubań znalazł się w obszarze działania rejonu pierwszego Przedsiębiorstwa Poszukiwań Terenowych. W aktach PPT pojawia się zapis dotyczący Lubania. Cytując: Lubań, ulica Sportowa, zadanie do wykonania, badanie, ukryte remamenty. Ujęte hasłowo. Brzmi sucho, urzędowo, ale za tym sformułowaniem mogło wówczas kryć się bardzo wiele. W 1949 roku do PPT trafiła także inna informacja. Brzmiała następująco: Lubań, ulica Sportowa, kamieniołomy, lochy, wózki górnicze. Tylko tyle. W lutym 1949 roku do Lubania przybył inspektor Aleksander Pukanow. Miał zebrać informacje, uzgodnić działania z UB i prowadzić pracę w rejonie lubańskiej Kamiennej Góry. W jego sprawozdaniu pojawia się fragment szczególnie ciekawy. Miało chodzić o podziemne wiercenia, jakich mieli dokonać Niemcy. Pojawia się też plotka o 2000 butelek szampana ukrytych w domu turystycznym na górze, ale to już inny wątek. To, co ważne i co nas interesuje w kontekście dzisiejszego programu, inspektor zanotował, że istniały 3 podziemne chodniki, które Niemcy przed odejściem mieli wysadzić w powietrze. Miało się tam znajdować wyposażenie wojskowe. Nie znaleziono dojścia do podziemi, ale sądząc po urobku przy wysadzonych wejściach, korytarze miały być znacznej długości. Czyli już w 1949 roku posiadano wiedzę, że pod Kamienną Górą w Lubaniu może coś istnieć.
1: Odnotowano, że są tam wózki, szyny górnicze. Pokrywało się to ze wspomnieniami starszych mieszkańców, że faktycznie po wojnie, jeszcze dobrych parę lat po wojnie, nawet do lat 50. znajdowały się szyny i wózki górnicze, w których po prostu dzieciaki się bawiły. A także nawet jedna ze sztolni miała około 10 metrów drożnego tunelu. On został później zawalony ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Czyli takie wzmianki pokrywały się z materiałami źródłowymi, w których jednakże odnotowano, że z uwagi na duże koszty prac górniczych od tych prac odstąpiono. Prawdopodobnie także to były materiały zaciągnięte przez pracowników właśnie PPT od funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Lubaniu, który miał swoją siedzibę wówczas właśnie na Kamiennej Górze, u podstawy Kamiennej Góry w dzisiejszym budynku Urzędu Gminy. I na tym się zakończyły te prace. Były opowieści mieszkańców, że saperzy być może z Bolesławca próbowali dostać się do jednego z wejść od ulicy Strzeleckiej. To wszystko praktycznie udało nam się zweryfikować badaniami eksploracyjnymi prowadzonymi od 2010 roku. Wykazało, że takie prace praktycznie nie zostały podjęte skutecznie. Praktycznie nie znaleźliśmy w późniejszych pracach, już wyjdę do przodu nieco, ale żadnych ślad obudów, które by wskazywały, że w latach 50. czy 40. ktokolwiek wykonał skuteczne wejście do tych sztolni.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki.

0: Dolnego Śląska.
1: Dziś rozmawiamy o początku eksploracji sztolni w Lubaniu. W 2021 roku udało się odkopać zasypaną sztolnię i pierwszy raz po około 80 latach grupa badaczy weszła do środka obiektu. Na temat okoliczności tamtych wydarzeń mówi Tomasz Bernacki, który odnalazł archiwalny plan obiektu, co stało się początkiem prac badawczych.
2: Udało się sprowadzić sprzęt w postaci georadarów, chociażby którymi przeczesaliśmy rejony, gdzie miały być wejścia do sztolni. No, mieliśmy tutaj duży problem jednak techniczny, dlatego że tutaj muszę wrócić jak gdyby do samej Kamiennej Góry. Jest to wzniesienie bazaltowe, a więc powulkaniczne. Fragment wielkiej płyty trapu bazaltowego, największego tak naprawdę w Polsce, trapu związanego z potężnymi wylewami law bazaltowych w okresie trzeciorzędu. Bazalty mają bardzo tutaj niekorzystne cechy do badań georadarem. Po pierwsze, zawierają ferromagnetyki, czyli minerały typu pirotyn, magnetyt, które w ogóle zaburzają pracę tego typu urządzeń. Po drugie, mają tak zwany charakterystyczny cios termiczny, czyli spękania pionowe. One znane są z terenu Dolnego Śląska w postaci takich tak zwanych kolumn, czy tam jakichś wachlarzy, róż, które z kolei no niestety też zaburzają te odczyty, ponieważ pojawiają się różnego rodzaju nieciągłości w tych odczytach, które mogą być po prostu naturalnymi spękaniami, naturalnymi pustkami, a nie śladami po jakiejś tam działalności górniczej. Badania georadarowe niewiele wniosły z uwagi na właśnie ten wyjątkowy tutaj, można powiedzieć, charakter skały. Stąd tutaj próbowaliśmy wykonać badania nieco inaczej. Zaczęliśmy od wiertów. W listopadzie i grudniu 2010 roku przeprowadziliśmy odwierty od strony jednego z wejść, to jest dzisiejsza ulica Strzelecka, do sztolni, dlatego że sztolnia zgodnie z rysunkiem planu miała posiadać 3 wejścia, być może jeszcze czwarte, jedno dodatkowe, o którym dokładnie nie wiemy, jakie miało mieć przeznaczenie, gdyż miało wychodzić właśnie w jednym z kamieniołomów starych.
1: Warto tutaj dodać, że istnieje ciekawa hipoteza dotycząca tej odnogi. Według niej ten tunel, który kończył się tuż przed ścianą kamieniołomu, ale nigdy nie został z nim połączony, miał być sztolnią depozytową. Zwolennicy tej hipotezy uważają, że na końcu tego tunelu miało zostać coś ukryte. W momencie braku jakiegokolwiek dostępu do całego obiektu, tak jak to miało miejsce do niedawna, aby dostać się do sztolni z ewentualnym skarbem, wystarczyło dostać się do niej od strony kamieniołomu, choćby za pomocą małego ładunku wybuchowego. Choć to hipoteza śmiała, to trzeba przyznać, że dość intrygująca.
2: Zaczęliśmy od tak zwanej sztolni ucieczkowej, czyli długiego odcinka. Tutaj powiedzmy była strefa właśnie ucieczkowa z tej sztolni. Postanowiliśmy od tej strony wejść do tej sztolni. Przede wszystkim także z uwagi na warunki lokalne. Z tamtej strony był teren parku niezagospodarowany, z dala od zabudowy. Stąd łatwiej było rozpocząć stamtąd tę pracę. Faktycznie wykonaliśmy kilka odwiertów i jednym z tych odwiertów na głębokości 10-11 metrów trafiliśmy do wnętrza sztolni. Także byliśmy pewni, że sztolnia istnieje i nie tylko, jak gdyby nie zakończyło się to jakimś fragmentem zawalonym, tylko dalej jest to wykonane w skałach. I już pod koniec 2010 roku rozpoczęliśmy pracę za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlatego że teren całego parku na Kamiennej Górze znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków, stąd tutaj wszystkie prace muszą być uzgadniane z Konserwatorem Zabytków. Dostaliśmy takową zgodę. I akurat tam była sytuacja taka, że skłon był dosyć łagodny i była możliwość wykonania prac tradycyjną metodą odkrywkową.
1: Zbliżamy się do momentu eksploracji tej sztolni, na który wszyscy czekali. Za chwilę miały rozpocząć się prace mające na celu odkopanie wejścia do podziemi. Wiadomo już było, że obiekt rzeczywiście istnieje, a wykonane odwierty potwierdziły, że przynajmniej w badanym miejscu korytarze nie uległy całkowitemu zawaleniu. To był przełomowy i historyczny moment dla wszystkich, którzy przez lata zastanawiali się, jakie tajemnice kryje Kamienna Góra w Lubaniu.

0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Te prace wykonaliśmy przez same stowarzyszenie. Tutaj mieliśmy członków, którzy dysponowali odpowiednim sprzętem. Udało nam się do wnętrza sztolni dostać. Przebiliśmy się najpierw przez strefę takich łupków kwarcytowo-łyszczykowych. Ten zawał powstał na pewno w roku 1945. Największe prawdopodobieństwo jest, że ten zawał został wywołany przez samych Niemców, ale na pewno był to 1945 i na pewno możemy powiedzieć, że to był maj 1945 roku. Zawał sam miał długość około 50 metrów, także dosyć długi, i ten zawał był wykonany w utworach takich mniej zwięzłych. Tam akurat na tym zboczu były to utwory polodowcowe, piaski, gliny polodowcowe, i zgodnie z rysunkiem planu te właśnie pierwsze 50 metrów miało być wykonane w ogóle węższym chodnikiem, około dwumetrowym, stemplowanym, i faktycznie to się pokryło. On na takiej długości był tak wykonany, ale mówię, to był zawał. Natomiast my zaczęliśmy na końcu tego zawału nasze prace, już jak gdyby przed tą strefą skalną. Udało nam się przez te utwory, tak jak wspomniałem, metamorficzne łupki ordowickie przekopać i dostaliśmy się do wnętrza sztolni już bazaltowej. Notabene właśnie w tych łupkach prawdopodobnie ci lubaniacy w XVII wieku właśnie szukali tego złota. Co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy piękną, czarną, bazaltową sztolnię. To widok oczywiście jest niesamowity, ponieważ, no, tak jak wspomniałem, nie ma takich sztolni. O dosyć dużych wymiarach, około 3x3 metry. Po środku biegły szyny, akurat wąskotorowe. Po jej jednej stronie znajdowały się przewody do podawania tlenu. Tu są akurat spory, czy to do tlenu, czy też do maszyn działających hydraulicznie. Wózki górnicze do usuwania urobku z wewnątrz sztolni, wiertło. No niestety nie znaleźliśmy tam żadnych innych przedmiotów, które mogłyby wskazywać chociażby na wykonawców tej sztolni, żadnych odznak, jakichś napisów. No tego nie było. Sztolnia po około prawie 50 metrach kończyła się przodkiem. Czyli można powiedzieć, od tej strony mieliśmy tajemnicę rozwiązaną. Wiedzieliśmy, że wykonano około w sumie 100 metrów sztolni, z tego połowa została wysadzona w tej części takiej, powiedzmy, mniej stabilnej, wykonanej w glinach i piaskach. Natomiast sztolnia w utworach już skalnych została w całości zachowana. Weszliśmy do tej sztolni w styczniu 2011 roku. Zgodnie z opisem miała to być sztolnia przeciwlotnicza. Nie była to nowość czy tam zaskoczenie, dlatego że mieliśmy porównania z innych miast. W Jeleniej Górze czy w Wałbrzychu też są zachowane tego typu materiały archiwalne dotyczące budowy sztolni przeciwlotniczych dla mieszkańców tych miast. I w Lubaniu też. Ona też wpisuje się w te tendencje budowy dużych schronów przeciwlotniczych.
2: Wejście do tej sztolni, do tej części kompleksu pod Kamienną Górą w Lubaniu, nie zakończyło jednak prac eksploracyjnych tego niezwykłego podziemnego obiektu. O kolejnych etapach badań i odkryciach, które miały miejsce później, opowiem Wam za tydzień w kolejnym wydaniu programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Dziś wiemy, że podziemia te mają zostać udostępnione na cele turystyczne i jednocześnie pełnić funkcję współczesnego schronu dla ludności. O tym wątku opowiem również w kolejnym odcinku programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. W tej części usłyszeliście relację Tomasza Bernackiego z Urzędu Miasta w Lubaniu. Geologa, który odnalazł archiwalne plany sztolni i wykonał pierwszy, niezwykle ważny krok w kierunku badań, o których dziś była mowa. To program, w którym odkrywam tajemnice naszego regionu, miejsca zapomniane, ukryte historie i zagadki Dolnego Śląska. Jeśli chcielibyście, abym w jednym z kolejnych odcinków przedstawił temat związany z Waszą miejscowością, napiszcie do mnie na Facebooku na stronie Krzysztof Wojtas, blog eksploracyjny. Słyszymy się za tydzień. Dobrego dnia, Krzysztof Wojtas.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudetypro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: żyży.
1: Z płyty wydanej pół roku temu, z płyty Full HD, Zapalenie przedrostka. Mistrz słowa, genialny tekściarz i utalentowany wokalista, spięty.
2: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu gór izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
2: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 9.
2: Czas na wiadomości.
4: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
5: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
4: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
6: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
7: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
8: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
4: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio w niedzielę, 9:12.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dziś, jak to przy niedzieli, można się spodziewać większego natężenia ruchu i wolniejszej jazdy popołudniową czy wieczorową porą, kiedy to będziemy mieć do czynienia z weekendowymi powrotami z wypoczynku. Będzie zatem pewnie większy tłok na trasach takich jak Droga Krajowa nr 5 czy S3, którą podróżować będą ci, którzy ostatnie dni spędzili na przykład w Karkonoszach. Podobnie może być na autostradzie A4, zarówno w kierunku stolicy Dolnego Śląska, jak i w przeciwną stronę do granicy. Jak na razie spokój, bez doniesień o poważniejszych utrudnieniach. No może poza doniesieniem z drogi krajowej nr 46, gdzie między Nysą a Niemodlinem doszło dzisiaj do wypadku, do zderzenia czołowego. Droga została zablokowana. Policja musiała wytyczyć objazdy zarówno w kierunku Opola, jak i w kierunku Nysy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: 9.16.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: W górach już dzisiaj byliśmy, ale pewnie nie wszyscy. Jak ktoś po ósmej spał, to teraz warto nadstawić ucha, by posłuchać, jakie aktualnie warunki atmosferyczne panują w Karkonoszach. Łączymy się raz jeszcze z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dyżurny ratownik Piotr Maczuga, witamy jeszcze raz.
3: Dzień dobry, witam ponownie. Jeśli chodzi o warunki w górach, no, przewidujemy, że będzie to piękny dzień. Natomiast w środowych partiach Karkonoszy na chwilę obecną na Śnieżce mamy 4,5 stopnia na plusie przy 19 metrach na sekundę wiatru, więc na pewno w górnych partiach Karkonoszy jest rzeźko. Mamy również ograniczoną widzialność, do około 900 metrów występuje mgła w płatach. Przypominam o odbywającym się dzisiaj w rejonie Karpacza i Śnieżki wyścigu rowerowym, który idzie również szlakami pieszymi, więc tutaj proszę o zwracanie uwagi na rowerzystów, żeby nie doszło do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to nie przewidujemy w dniu dzisiejszym żadnych opadów, żadnych burz, więc ta pogoda na pewno będzie dopisywać. Jeśli chodzi o dolne partie Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską, tutaj temperatura nam się zaczyna podnosić. Mamy między 12 a 16 stopni. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, po porannym zachmurzeniu to zachmurzenie zdecydowanie się zmniejszyło i praktycznie go na tą chwilę nie mamy. Więc nie mamy również opadów. Przypominam, że po intensywnych poprzednich opadach deszczu szlaki są mokre i śliskie i tutaj prosimy o ostrożność i nie podchodzenie do koryty strumieni, gdyż ten nurt wody może być zdecydowanie większy. Przypominam również o zamkniętym szlaku w górach izerskich od rozdroża pod Cichą Równią do Kapliczki. Jest to szlak niebieski. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, zaplanowaniu trasy, wędrówki, zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie i bawcie się dobrze.
0: Bardzo dziękujemy raz jeszcze. No tak, mokro jeszcze po tych nocnych opadach, to znaczy nie z tej ostatniej nocy, ale z poprzedniej, kiedy to najwięcej deszczu spadło właśnie w Karkonoszach, w okolicach Karpacza, Kopy, na Kopie powyżej 100 mm w ciągu jednej nocy.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Dzisiaj słońce, dzisiaj bez deszczu. 23 sierpnia, niedziela.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne radio z Jeleniej Góry. Czy można się zakochać w Jeleniej Górze od pierwszego wejrzenia? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku Ani z północy kraju, z Kociewia, która miała okazję spędzić tydzień w naszym mieście i jak pisze, zostawia tutaj serce. Najwyraźniej się podobało. Bardzo nas to cieszy. Na prośbę Ani dzisiaj Krzysztof Zalewski. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za wizytę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: W pół do dziesiątej u nas teraz ABC. I znów tematy miłosne na pierwszym miejscu. Viva Love.

ABC, Muzyczne Radio, niedziela, 23 sierpnia, przedostatni weekend wakacji 2026. Wakacje, które, mam nadzieję, będziecie dobrze wspominać. Mi tegoroczne wakacje na pewno będą się kojarzyć z cudowną Szkocją, którą dane było odwiedzić. Krótką chwilę dane było też spędzić w fantastycznym Edynburgu, gdzie urodził się Edwin Collins, kończący dziś 67 lat wokalista.

ze szkockim artystą Edwinem Collinsem urodziny też, jak się okazuje, obchodzi dziś Kacper. Kacper kończący 19 lat, o czym donosi Monika, prosząca, by następną piosenkę zadedykować właśnie jemu. Z przyjemnością to czynimy, składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy 23 sierpnia. Barbra Streisand.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Artur Rojek, Mirafiori, Muzyczne Radio, niedziela za kwadrans, godzina 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Dzisiaj Helena z piosenką Mówię Gasą.

poczuć muzykę. Zamiłowanie do polskiej muzyki wykazał Maciek z Ziembicy, prosząc dziś o nagranie Fishem a de Tworzywo. Pył w Muzycznym Radio.

0: Utwór zaiste wprawiający stopy w ruch. Pył, Fish, Amade Tworzywo z płyty Mamut. Z gościnnym udziałem Justyny Święs z duetu The Dumplings.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
5: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
4: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a 5 zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
6: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
4: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. 6 krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Kilka utrudnień na S5 między MOP-em Morzęcino a węzłem Trzebnica na przykład, gdzie trwają prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Na całym tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. W rejonie Morzęcina jezdnia jest dodatkowo zwężona do jednego pasa. Kolejne zwężenia między MOP-em Wisznia Mała a węzłem Kryniczno, między innymi w rejonie Ligoty Pięknej. Na drodze krajowej numer 8 między Lewinem Kłodzkim a Zielonymi Ludowymi trwają roboty na odcinku około 6 km. Do wtorku na drodze krajowej numer 94 między Juszczynem a Źródłami obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Spokojnie na razie na autostradowej obwodnicy Wrocławia czy S3 bądź S8. Co do A4, to mamy informację od użytkowników aplikacji Zero, że na 122 km za Kostomłotami na A4 jadąc z Wrocławia w stronę Zgorzelca mamy znaczne spowolnienie i korkującą się już autostradę w stronę granicy, czego przyczyny jeszcze nie znamy. Jeśli wiecie coś więcej, z przyjemnością wysłuchamy konkretnych informacji pod numerem telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: A teraz już słuchamy grupy Flock of Seagulls i utworu Irene, o którą prosi dzisiaj Piotr Ściepic. 18 minut po godzinie 10. Przypominamy, że muzyczne zamówienia można składać pod naszym dzisiejszym porannym facebookowym wpisem, postem albo drogą mailową na adres emisja@muzycznoradio.pl.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne

Muzyczne radio, niedzielny, późny poranek przychodzący w przedpołudnie. Perfekcyjna, mam nadzieję, muzycznie przedpołudnie. A propos, zauważyłem, że są chętni na muzykę grupy Perfect. Konkretnie na utwór Autobiografia, konkretnie Krystyna poprosiła dziś o tę piosenkę.

0: jednym ze swych solowych numerów kojarzony z grupą The Verve, Richard Ashcroft. A Song for the Lovers. W muzycznym radiu jest 10:40.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio w niedzielę już prawie za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Przypominamy piosenkę Mówię Garcon, Helena.

Rzecz o chłopakach, a u nas stery za chwilę przejmują dziewczyny, przejmuje je konkretnie Marta Wojtunik, w imieniu której zapraszam, Zbyszek Deka. Ja już się żegnam, dziękuję za weekendowe, niedzielne, poranne spotkanie. Słyszymy się jutro, w poniedziałek o poranku. Wszystkiego dobrego.

0: Klasyczne Radio Lato. Na wakacjach. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
0: Free Time w muzycznym radiu.
2: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii. Odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Autopromocja.
2: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
2: Czas na wiadomości.
5: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
6: Wspieramy m.in. alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
5: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
6: Na początku tygodnia omówię tę kwestię z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
5: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej, to za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
7: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
5: programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

0: Plus. Muzyczne Radio Lato.
1: Cały czas lato trwa, wakacje trwają, a mamy już niedzielę, 23 dzień sierpnia. Zbliżamy się wielkimi krokami już do końca tegorocznych wakacji. Całe szczęście, lato jeszcze z nami ma zostać. Marta Wojtunik, witajcie. Odnośnie lata, no to te obecnie pogodowe to niezbyt przyjemne. Trzeba przyznać, że to jest pogoda taka adekwatna na początek października, nie na końcówkę sierpnia. Mamy nadzieję, że pogoda się poprawi i patrząc w prognozy pogody jesteśmy naprawdę bardzo optymistyczni. W przyszłym tygodniu z dnia na dzień ma być coraz cieplej, aż w końcu w czwartek ma znów być naprawdę ciepło, czyli 27 stopni. Czekamy więc na to bardzo, bo dziś na termometrach zawrotne maksymalne 18 stopni. A my przypominamy, w Muzycznym Radiu program Best Of, on będzie trwał aż do godziny 15, a jak program Best Of, jak niedziela, to oczywiście również Wasze muzyczne propozycje. Czekamy na nie, koniecznie podsyłajcie na mnie na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie 757-646-646 albo napiszcie do nas maila na emisja@muzycneradio.pl.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Zaczynamy od razu w rytmie propozycji bardzo, bardzo wakacyjnej od Grzegorza z Kamiennej Góry. Papa Dance, pocztówka z wakacji.

0: Komodo ze świetnym naprawdę coverem Run to You.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejna propozycja prosto z Kamiennej Góry również. Wcześniejsza była od Grzegorza z Kamiennej Góry, a teraz od Ani z okolicy Kamiennej Góry z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaciół. Sunrise Avenue, Nothing is Over.

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.
1: Mr. Worldwide. This that take over the world, global music. Farruko, co?

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. letni bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Po raz pierwszy to nagranie usłyszeliśmy w roku 2017 i do tej pory chętnie po nie sięgamy. Ania Dąbrowska, z Tobą nie umiem wygrać, to propozycja od Mateusza.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Jak zawsze w niedzielę, jak zawsze, gdy jest granie na życzenie, skaczemy po różnych muzycznych erach. Czas powrócić do lat 80. Już teraz OMD i ich singiel z roku 1985. Pierwszy singiel z ich 6. albumu, który okazał się dla nich przełomowy, jeżeli chodzi o ich karierę w Stanach Zjednoczonych. To właśnie z tym singlem dotarli na 27. miejsce listy Billboard Hot 100. Mowa o piosence So In Love.

0: The Bausa, czyli zdecydowanie letnie tegoroczne odkrycie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Niedziela, 38 minut po godzinie 11. Jeżeli chodzi o Dolnośląski i nie tylko drogi, to mamy na ten moment dobre informacje. Niedzielne przedpołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska i nie tylko, bez żadnych potwierdzonych wypadków czy kolizji na ten moment. Ograniczenia cały czas na S5 między MOP-em Morzęcino a Trzebnicą. Trwają prace na obiektach mostowych i w tamtym miejscu ograniczenie wynosi 80 km na godzinę, ale patrząc na mapy drogowe w tamtym miejscu na ten moment bez większego natężenia ruchu. O dziwo również wjazd i wyjazd z Wrocławia na ten moment również bez większych utrudnień, bez większych korków. No i z tego Wrocławia, jakbyście chcieli się wybrać w różne strony Polski, również zrobicie to na ten moment bez większych drogowych problemów.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: 21 Pilots i ich największy hit, czyli piosenka Stressed Out. Jeszcze emocje nie opadły po ich koncercie w Polsce jakiś czas temu, w zasadzie to 2 tygodnie temu, już nieco ponad. Wystąpili w Poznaniu na Bittersweet Festiwalu i nadal ten występ, ten koncert wiraluje totalnie w internecie, bo zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Również wzięli na scenę ochroniarza, który z nimi śpiewał, więc też dzięki temu ten występ naprawdę dodał wielu, wielu emocji. No i jeżeli chodzi o ten festiwal poznański Bittersweet, to była jego 2. edycja i wszyscy naprawdę byli zachwyceni. Jedyny minus to podobno po prostu było za dużo ludzi, no ale patrząc na line-up to nic dziwnego, każdy chciał po prostu tam być. Jeżeli chodzi o ich kolejną edycję, to oni potwierdzili, że za rok będzie 3. edycja Bittersweet Festiwalu, dokładnie od 12 do 14 sierpnia, oczywiście w przyszłym roku. No i karnety już są dostępne. Jedyny minus jest taki, że jeszcze na ten moment nikt nie zna line-upu.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Reklama.
3: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, przężycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: przepiękna ballada Tonight I Celebrate My Love. Propozycja od naszej stałej słuchaczki Alicji. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Cały czas gromadzimy wasze muzyczne propozycje i dajemy znać, że już za moment przyjdzie czas na krótką przerwę od grania na życzenie. Wspólnie wybierzemy się na Hit Planetę w poszukiwaniu najlepszych muzycznych wspomnień. Tuż po programie The Best of Hit Planeta wracamy do waszych piosenek, więc cały czas podsyłajcie nam je, a my dajemy znać, że 5 minut zostało do godziny 12. Budka suflera, piąty bieg.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
1: Czas na wiadomości.
4: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
4: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
7: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
6: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
4: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowanie do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: The best of Hit Planeta.
3: Czas na nasze cotygodniowe hit planetarne spotkanie z hitami, które oczywiście przez lata podbijały hit planetę w różnym czasie. Zaczynamy od roku 2020. To właśnie wtedy wielki hit Angels Ain't Listening od Bass Hunters królowało na naszej liście.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
1: The best of Hit Planeta.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Dawid Kwiatkowski i Taki jak ty, artysta, który właśnie szykuje się do premiery swojego nowego albumu. Na tym albumie na pewno piosenka Taki jak ty swojego miejsca nie znajdzie, bo ona już swoje miejsce na albumach Dawida Kwiatkowskiego ma, ale płyta Południe ma ukazać się już 2 października, czekamy na nią więc bardzo i na pewno damy wam o tym znać i będziemy polecać wam nagranie właśnie z tej płyty. A już dzisiaj jako piosenkę dnia polecamy wam bardzo przyjemne nagranie.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.
1: Freddy De Palma i La Testa Gira.

0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Ostatnie dni wakacji na Dolnym Śląsku do tych najcieplejszych na pewno należeć nie będą. Dziś na termometrach maksymalnie 18, w poniedziałek również na termometrach w okolicach 18 stopni. We wtorek dopiero termometry przekroczą 20 stopni, a najcieplejszym dniem nadchodzącego tygodnia ma być czwartek, wtedy 26 stopni maksymalnie. Dziś bez większego zachmurzenia, dziś dużo przejaśnień na Dolnym Śląsku i odpoczynek po tych ulewnych dniach. Dziś w prognozach pogody dla Dolnego Śląska nie widać opadów deszczu. The best of Hit Planeta. Wracamy do hitów z Hit Planety. Ten hit na pewno doskonale pamiętacie. Sunshine People, Still the Same.

0: Manchester i nie na pierwszej randce. Zespół, który lata temu miał swoje 5 minut, ale do tej pory wydają naprawdę świetne piosenki. Obecnie na liście top30.pl polecamy wam ich najnowszą piosenkę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jak co godzinę czas na raport drogowy, ten wyjątkowo na pewno krótki, ponieważ informacje tylko i wyłącznie dobre. Na ten moment żadnych potwierdzonych wypadków ani kolizji na Dolnym Śląsku nie ma. Patrzymy też na mapy drogowe i z Dolnego Śląska, wybierając się w różne strony kraju, nie powinniście napotkać żadnych poważniejszych utrudnień ani większych korków. Mapa Polski, polskich dróg, tych głównych, cały czas na zielono.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Jest planeta.
1: Reklama.
2: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
1: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Po reklamie.

0: Głos bardzo charakterystyczny to LP i How Low Can You Go.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Prosto z Francji, Helena i Mauri Garson.

Enrique Iglesias, oczywiście, że tak, takie nagranie polecamy wam w programie The Best of Hit Planeta, który już powoli się kończy. Raz w tygodniu właśnie z tym programem się spotykamy. W niedzielę, tuż po godzinie 12 do godziny 13 polecamy wam właśnie takie świetne nagrania. To było nagranie z 2016 roku, a na zakończenie tego tygodniowego wydania programu hit z roku 2018 oraz hit z roku 2005. The Best of Hit Planeta. Z 2000

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
5: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z 3 pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
4: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł Niż Genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
6: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
4: Niż Genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

0: more is what me need.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: 10 minut po godzinie 13, niedziela w Muzycznym Radiu. Oczywiście spędzamy ją w towarzystwie waszych muzycznych propozycji. Granie na życzenie trwa. Jeśli wy również chcielibyście usłyszeć swoje jakieś upragnione nagrania z jakąś fajną dedykacją, to koniecznie dawajcie nam o tym znać na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie też pod numer 757-646-646. Dzwońcie tak, jak to zrobił Mateusz, który już dobrych kilka chwil temu zadzwonił do naszego studia, no i dał znać, że dziś Ania obchodzi swoje urodziny, oczywiście urodziny 18. No i z okazji tych urodzin Mateusz zadedykował Ani przepiękną piosenkę od zespołu, który wszyscy doskonale znacie i jak dajecie znać na naszym radiowym Facebooku, uwielbiacie. Buty Sapera, Peron.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

peronie tym, wśród rozbitych szyb. Wciąż czekałem tu na ciebie, na ten pociąg, w którym

dotykasz go. Każesz wyjść mi stąd.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Nasza niedzielna piosenka dnia, naprawdę bardzo letnia, bardzo wakacyjna, bo jeszcze przecież wakacje trwają. Fred De Palma i La Testa Gira.

0: Running Back to You i trójka wspaniałych w tym nagraniu: Martin Jensen, Ale Farben i Nico Santos.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejne nagranie z dedykacją dla Barbary, która dziś właśnie obchodzi swoje urodziny. Życzymy wszystkiego najlepszego i gramy Arash, Helena i Broken Angel.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska, Bezsenni.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Są takie zespoły, na które bardzo długo czekają już polscy fani. Między innymi takim zespołem jest zespół Oasis, na który bardzo, bardzo wszyscy liczą, że w przyszłym roku ogólnie wyruszą w trasę i w końcu po Europie, ponieważ w tamtym roku wrócili, ale niestety o Europie, jakby to powiedzieć, po prostu zapomnieli. Być może wraz z premierą nadchodzącego filmu, premiera filmu już 11 września, ogłoszą trasę. Kolejnym zespołem, na który czeka bardzo polska publiczność, jest zespół U2, który szykuje się do premiery w tym roku nowego albumu, a jak nowy album, no to wypadałoby go jakoś fajnie promować, a trasa koncertowa wydaje się być naprawdę bardzo sensownym pomysłem. Jednym z zespołów, na który również czeka polska publiczność, jest zespół Green Day i to wydaje się być naprawdę realną prośbą, ponieważ ten zespół już w Polsce zagrał 6 razy, no ale obecnie nie bardzo długa przerwa, ostatni raz w roku 2017 i tak jak co roku kończą się festiwale i organizatorzy wtedy wysyłają ankietę, między innymi Open Air Festival czy Bittersweet Festival. Oni robią takie ankiety, gdzie właśnie publiczność może głosować na zespoły, które by najbardziej chcieli zobaczyć na scenach festiwalów i właśnie zespół Green Day często pojawia się wśród tych właśnie propozycji. Niestety, na ten moment zespół Green Day nie ogłosił żadnej trasy ani po Stanach Zjednoczonych, ani po Europie, ani po żadnym innym kontynencie. Czekamy więc na te informacje. Wiemy, że polska publiczność na nich również liczy. A my przypominamy wielki hit grupy 21 Guns.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Czas na cogodzinny raport drogowy, niedzielny, tym razem dość pozytywny dla kierowców, ponieważ niedzielne popołudnie na głównych trasach Dolnego Śląska i nie tylko, na ten moment bez potwierdzonych wypadków czy kolizji. Największe utrudnienia nadal na S5 między MOP-em Morzęcino a węzłem Trzebnica. Prowadzone są prace na obiektach mostowych na odcinku blisko 14 km. W tamtym miejscu obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ograniczenia, to na ten moment tylko tam takie na Podkacie. Jeżeli chodzi o główne trasy, nie tylko Dolnego Śląska, na ten moment bez większych korków, bez większych utrudnień.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
3: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Natalia Schroeder, Daria Zawiałow. Te panie powinny na pewno w najbliższym czasie jeszcze raz przynajmniej połączyć siły. Czyjś sen dziś śnisz, to jest naprawdę świetny duet.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Helena i Mówi Garson.

0: dance.
1: Revolution in Paradise, lata 90. w bardzo densowym, bardzo słonecznym, bardzo wakacyjnym wydaniu. To propozycja od Arkadiusza dla żony Ani. Pozdrawiamy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Kolejne nagranie nieco starsze od Piotra z Legnicy, który poleca dziś Big in Japan, lata 80. w bardzo przyjemnym wydaniu. Koniecznie dajcie głośniej i wyluzujcie, bo to jest odpowiednia pora, niedzielna pora tuż przed godziną 14, żeby jeszcze trochę złapać oddechu i żeby naładować baterię na nadchodzący, rozpoczynający się tydzień.

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
4: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
3: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Dialog i Big Jet Plane. To nagranie za nami, a przed nami jeszcze niecała już, ale cały czas godzina grania na życzenie w Muzycznym Radiu. 11 minut po godzinie 14. My cały czas czekamy na Wasze muzyczne propozycje, które podsyłacie nam oczywiście na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas zadzwonić 757-646-646 albo napisać maila na emisja@muzycznaradio.pl. A właśnie, jeszcze została jedna opcja, podczas której nawet Wasz głos może pojawić się na antenie Muzycznego Radia. Wystarczy zainstalować aplikację Muzycznego Radia i nagrać głosówkę, w której mówicie, jaki utwór chcielibyście usłyszeć i być może z jakąś ciekawą dedykacją ten utwór. To również może wybrzmieć właśnie w tej głosówce. Czekamy na Wasze propozycje cały czas i bardzo chętnie będziemy po nie sięgać do godziny 15.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Od Magdy z Wałbrzycha bardzo ciekawa propozycja, nagranie, które warto przypominać, bo jest fajne, naprawdę ma ciekawy klimat. Seweryn Krajewski, Baw mnie.

0: Seweryn Krajewski. On ma coś takiego w głosie niepowtarzalnego. To jest utwór z lat 90., ale brzmi jakby był zdecydowanie z innej epoki. Baw mnie, to jedna z waszych propozycji, która za nami. My już za moment będziemy sięgać po kolejne z nich, ale najpierw sięgniemy po...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Red De Palma i La Tiesta Gira.

0: z dobrym i bardzo słonecznym vibe'em Calvi and Remy Unbreakable.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Nie wiem, jak wy to robicie, ale dziś wyciągacie takie nagrania, które gdzieś tam z tyłu głowy są, ale od których tak na co dzień nie pamiętamy, ale jak usłyszymy pierwsze dźwięki, to od razu wiemy, o jakie nagranie chodzi i wiemy kto, wiemy jaki tytuł i wiemy jeszcze, kiedy to nagranie było wielkim hitem. The Calling i Wherever You Will Go.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
5: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
6: Cały czas pojawiać się będą do godziny 15, a nagranie, które przed nami, polskie i niezapomniane od świetnego zespołu Lemon z wokalem Igora Herbuta. Wokal Igora to jest po prostu jakiś inny poziom. Piosenka Scarlet od Alicji dla trójki, już dorosłych, ale wiecznie dzieci.

0: Brave, Happy Ever After.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejne nagranie to propozycja od Marcina z Dzierżoniowa. Jest to nagranie, które na pewno kojarzy każda osoba, która lubi komedie romantyczne. Te polskie, te z wczesnych lat 2000. James Blunt, You're Beautiful.

0: Ano 3 Talk to You, nagranie, które na pewno kojarzy się z tegorocznymi mistrzostwami piłki nożnej FIFA. Te mistrzostwa już oczywiście dawno za nami. Z czym jeszcze one się kojarzą, a w zasadzie z kim? Na pewno z norweskim piłkarzem Erlingiem Haalandem, który wystąpił oczywiście jako reprezentant Norwegii. No i skradł show nie tylko swoją świetną grą, ale również swoim unikatowym wyglądem i bardzo długimi włosami, które jak z ostatniej chwili można było zobaczyć na jego mediach społecznościowych, już nie są jego znakiem rozpoznawczym, bo właśnie Erling Haaland ściął włosy. 40 minut po godzinie 14, zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 15, a teraz czas na raport drogowy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jak co godzinę w Muzycznym Radiu dajemy Wam znać, jak wygląda sytuacja na tych głównych drogach. No i jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, bez większych utrudnień. Poznań, Łódź, Katowice w stronę tych miast, bez większych utrudnień również później z Poznania w stronę Bydgoszczy, Gdańsk, Warszawa, Kraków. Aż dziwne, bo jest to niedzielne popołudnie, ale patrzymy na mapy drogowe i tam wszystkie drogi na zielono, czyli bez większych utrudnień i nawet bez większych korków.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Kult, kocham cię miłością swoją. Mamy nadzieję, że to nagranie już za tydzień w Jeleniej Górze będzie można usłyszeć na żywo, bo właśnie wtedy Kult przyjeżdża do Jeleniej Góry. No i liczymy bardzo na to nagranie, no i również na inne nagrania. Na pewno nie zabraknie takich piosenek jak Baranek czy Gdy nie ma dzieci. Czekamy więc na te wydarzenia już za tydzień w sobotę. Kult w Jeleniej Górze.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Raz jeszcze Helena i Marius Garçon.
3: Bon, les garçons me rabaissent. Me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien.

0: Lato sierpienia na głośnikach, taki hit. Men at Work i Down Under. Świetne nagranie, które właśnie miało oddawać klimat Australii. To za nami.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: zawołanie.
1: Nasze niedzielne wydanie słonecznego grania na zawołanie powoli już dobiega końca. 5 minut zostało nam do godziny 15, a ostatnia z Waszych propozycji to naprawdę niezapomniany hit, niezapomniany debiut. Już za moment u nas Julia Wieniawa i Nie muszę, a po tym nagraniu nie odchodźcie zbyt daleko. Potem najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a zaraz po nich świetny program, czyli festiwal wakacyjnych hitów. Tak, do godziny 17 będziemy grać właśnie tanecznie i bardzo, bardzo hitowo. Koniecznie zostańcie z Muzycznym Radiem, a kolejne granie na życzenie oczywiście już za tydzień weekendową porą w sobotę od 9:00.

0: To, co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
1: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 15.
0: Czas na wiadomości.
4: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5,9. Cezary Jaszczyk.
5: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
4: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
6: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
4: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Tego słucha się głośno.
3: Niedziela do 15 to jest taki fajny weekendowy dzień, a po 15 już człowiek myśli, co będzie się działo w nadchodzącym tygodniu. Już myśli o poniedziałku, ale my w Muzycznym Radiu totalnie odwołujemy takie myślenie i polecamy wam przez najbliższe 2 godziny Festiwal wakacyjnych hitów. Program, przy którym na pewno o poniedziałku myśleć nie będziecie, a raczej bardziej o piątku czy o sobocie. Zaczynamy od bardzo tanecznego nagrania w hiszpańskim słonecznym rytmie Luis Fonsi i La Romana.

0: Jerzego!
1: Reklama. Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie. Festiwal wakacji.

0: Samba do Brazil, nagranie, które jest na pewno bardzo słoneczne, wszystkim znane, ale to akurat była wersja z nutą nowoczesnej produkcji, z nutą elektroniki.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Festiwal hitów w Muzycznym Radiu w niedzielną porą trwa w najlepsze, a my raz jeszcze sięgamy po naszą piosenkę dnia. Jest to nagranie, które zdecydowanie wpasuje się idealnie do tego właśnie programu. Fred Di Palma i La Testa Gira. Hiya!

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Nadchodzący tydzień na Dolnym Śląsku zacznie się na pewno słonecznie, ale za to niezbyt ciepło. Termometry dopiero we wtorek przekroczą 20 stopni. Dziś i jutro maksymalnie 18 stopni zobaczymy na termometrach na Dolnym Śląsku. Środa pochmurna, a za to czwartek słoneczny i na dodatek bardzo ciepły, ponad 25 stopni w regionie. Deszcz dopiero pod koniec tygodnia, sobota deszczowa i być może burzowa, ale jak wiemy, prognozy pogody jeszcze zawsze mogą się zmienić. Dziś na pewno do końca dnia będzie słonecznie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów.
3: U nas na antenie również będzie na maksa słonecznie. Santorini.

0: Richard Durante, Always the Sun.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy z cogodzinnym raportem drogowym w muzycznym radiu. Wcześniejsze raporty bardzo pozytywne, ale na ten moment mamy jedno dość poważne utrudnienie, jeżeli chodzi o autostradę A4. Wybierając się w kierunku Wrocławia, między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie, kolizja, zderzenie dwóch pojazdów osobowych, lewy pas ruchu jest zablokowany. Służby już działają na miejscu, ale na ten moment, właśnie w tamtym miejscu, ruch odbywa się pasem prawym i jak patrzymy na mapy drogowe, widać tutaj natężenie ruchu w tamtym miejscu, ale nie jest to aż takie wielkie natężenie ruchu, więc tam wystarczy noga z gazu i spokojnie na pewno tamtędy przejedziecie. Na ten moment nie dostaliśmy informacji, żeby wybierać drogi z objazdami, ponieważ prawy pas cały czas jest wolny. A później z Wrocławia już bez większych utrudnień wszelkimi drogami sobie przejedziecie. Nie dostaliśmy żadnych informacji o innych wypadkach na drogach dolnośląskich i nie tylko w takim razie szerokości.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Runaway, nagranie, które jest dość stosunkowo nowe, ale oczywiście kojarzymy tę melodię, kojarzymy ją z piosenki Small Town Boy od Bronxki Beat. No to jest naprawdę świetne nagranie, ten sample, ta melodia, to jest muzyka, która zdecydowanie niesie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Kolejne nagranie również doskonale znane, ale z nutą nowości, z nutą nowej produkcji. Eiffel 65 i Blue.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Oczywiście, że tak. I teraz powrócą te z lat 90. Dr. Alban i It's My Life. Tak, gramy tuż przed godziną 16, już za 4 minuty. Godzina 16.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie. Niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów, poinformował o tym lubelski urząd wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
4: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
3: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
5: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
3: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Tuż po godzinie 16 wracamy do festiwalu pełnego wakacyjnych hitów, a na horyzoncie już naprawdę wielki wakacyjny hit Endless Summer i Oceana.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. Lasia!

0: Włoskie rytmy zawsze są miło słyszane, zwłaszcza letnią porą.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: 11 minut po godzinie 16, czas podkręcić nieco tempo. Chase the Sun.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Jeszcze dziś na pewno bardzo słonecznie na Dolnym Śląsku, ale cieplej już nie będzie. Termometry wskazują już coraz niższe wartości, obecnie średnio 17 stopni w regionie. Poniedziałek równie słoneczny, ale równie chłodny. 20 stopni jutro termometry nie przekroczą. Dopiero we wtorek ponad 20 stopni. Tak prezentuje się nadchodzący ostatni wakacyjny tydzień. Środa pochmurna, ale na pewno nie deszczowa, za to czwartek będzie zdecydowanie cieplejszy, ponad 25 stopni ma być na Dolnym Śląsku. Trzymamy więc za to bardzo mocno kciuki. Obecnie jeszcze sprawdzamy jakość powietrza, ona jest bardzo dobra, więc spacer wskazany.
5: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato.
4: Na spacer, na jakąś trasę i ogólnie cały czas polecamy się Wam z naszym festiwalem w Muzycznym Radiu. Maskenada już teraz.

0: hit lat 90. to Kamel.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wracamy do Was z kolejnymi informacjami z dróg. Aktualnie na Dolnym Śląsku autostrada A4. Godzinę temu informowaliśmy Was o utrudnieniach, które możecie napotkać jadąc w kierunku Wrocławia między Kostomotami a Kątami Wrocławskimi. Te utrudnienia już się zakończyły. Na ten moment w tym miejscu widzimy na mapach drogowych, że nadal po zwężeniu, bo tam zablokowany był lewy pas ruchu. Jeszcze natężenie ruchu jest dość spore, ale już dostaliśmy informację, że czynności związane z kolizją, do której tam doszło, dwa auta osobowe się zderzyły, już zostały zakończone, więc już w przeciągu kilku minut ten ruch powinien się, że tak powiem, uspokoić i powinno być już tam bez większych utrudnień. Na ten moment cała mapa głównych polskich dróg na zielono, dobre informacje. Przejedziecie wszędzie bez większych utrudnień.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Festiwal hitów trwa. Sun i wielki hit od Boney M w totalnie nowej wersji. Posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

Oczywiście, że to Bonnie M, ale w takiej bardzo podkręconej wersji. Daddy Cool to jest nagranie, które bardzo gorąco polecamy Wam tuż przed godziną 17. Do godziny 17 zostało nam 15 minut, a my jeszcze mamy w zanadrzu kilka naprawdę świetnych wakacyjnych hitów, m.in. The Killers Human, Hot Stuff, Koigo i Donna Summer, no i jeszcze kilka naprawdę świetnych piosenek, po których wiadomości z kraju i ze świata, a po nich bardzo premierowy program To Będzie Grane. Zostawcie koniecznie głośniej i zostańcie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Skutki nawałnic na Podlasiu. 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie. Duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdę. Odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarie. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
5: Szczepionka moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
4: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
6: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
4: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
3: Startujemy z nowościami, z premierami w Muzycznym Radiu. To będzie grane. Już teraz startuje niedziela, minęła godzina 17. Zaczynamy od bardzo ciekawej nowości, która na pewno z dnia na dzień coraz częściej będzie pojawiała się w Muzycznym Radiu. Piosenka Let's Talk i Kathy Busser. Let's talk.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Aura Wave i All of You. Covery mają się świetnie obecnie i zyskują naprawdę na popularności. W oryginale John Legend jest to jedna z piękniejszych piosenek o miłości, tak im właśnie mianem jest ona określona, a to jest wersja taka bardziej taneczna, no i oczywiście bardzo premierowa, bo to program, to będzie grane.
1: Muzyczne radio, to będzie grane.
0: Covery mają się dobrze, niektórzy również twierdzą, że polska muzyka ma się bardzo dobrze. Margaret właśnie wydała nową epkę, a na tej epce Róża, która w Muzycznym Radiu będzie się pojawiała.

0: Bea Miller i Drunk Enough. Jak zawsze te nagrania od niej są naprawdę po prostu totalną muzyczną petardą. Na pewno chętnie będziemy wam to nagranie polecać w muzycznym radiu. Na pewno jeszcze pojawi się na Hit Planecie.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: A jak już poruszyliśmy temat Hit Planety, to teraz czas na nagranie, które już w tym tygodniu swoją premierę właśnie na naszej liście miało, a w programie To Będzie Grane. Chętnie polecamy. Funky Beats, On My Mind.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
3: Po reklamie.

0: szczęście. Marisa, artystka, która dała się poznać w programie Must Be The Music, w końcu wydała kolejny singiel, czyli piosenkę Będzie Pięknie.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Kolejną bardzo gorącą tego tygodniową premierą jest piosenka The Proof i Mark Ambor.

0: Stumbling In, nagranie wielokrotnie odświeżane. Tym razem Sir Gladys postanowił dodać do niego coś swojego.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: uznależniające nagranie Tommy Seavis i Look at the Stars, to na pewno będzie grane.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Absolutnie nowy Artur Rojek. Kolejny singiel, który zapowiada jego nadchodzącą płytę, na którą wszyscy bardzo mocno czekamy. Pierwszy singiel był bardziej taki refleksyjny i smutny. Ten również refleksyjny, ale bardziej melancholijny. Brzmi jak kończące się lato. Idealny do właśnie kończącego się tegorocznego lata. No może jeszcze nie lata, ale na pewno wakacje już się kończą. A nasze spotkanie z programem To Będzie Grane również się kończy. Za tydzień ponownie najbardziej premierowy program niedzielny od 17 w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzoną niedzielę. Życzę Wam dobrej reszty właśnie tej niedzieli, no i oczywiście bardzo dobrego tygodnia. Dużo energii, dużo tej pozytywnej energii. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo, potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
4: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
3: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnie, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
5: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
3: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
6: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
3: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa

Dlaczego zaczynam od Duranda? Otóż wczoraj przepiękny set na Park Beach Festival zrobił z nami taką fajną mieszankę uczuć, bo i stare, i nowe, ale wszystko pięknie podmiksowane, no i takiej gwiazdy słucha się na pewno z przyjemnością. Richard Durand, Move, na dobry początek dzisiejszego naszego wejścia w wieczorny program muzycznego radia. Maciej Wow, kłaniam się. 1443 zestawienie listy DMC, tak przy okazji to nasz numer jeden o wytwórni Black Hole. Wielkie gwiazdy wczorajszej nocy i przedwczorajsze, bo i w piątek, i w sobotę będziemy dzisiaj emitować na naszej muzycznej scenie, ale też postaramy się trochę wspomnieć to, co się działo podczas programu DMC na zakończenie. Podziękowania ogromne od naszej stacji dla wszystkich słuchaczy, którzy dzielnie bronili klimatu do białego rana prawie. Dokładnie tak. Nawet kiedy padało, kiedy lało, było cudownie. Za to wam pięknie dziękujemy.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. DMC News.
3: Jak zawsze przedstawia Tom Dud.
4: DMC News jak co tydzień. Specjalnie dla was dziś w towarzystwie jednego z największych klasyków muzyki house. Groove Jet od Spillera w roli głównej, ale powiemy wam także o projekcie Olivera Heldensa, którego już niebawem zobaczymy w Polsce i spróbujemy odkryć kolejne muzyczne karty związane z pięknym jubileuszem International DJ Gigolo Records. Zapowiada się bardzo obiecująco, zatem sprawdzamy szczegóły. DMC News 3210. Startujemy.
0: DMC News.
4: Minęło 26 lat od momentu, w którym świat usłyszał utwór, gdzie muzyka house i pop połączyły się w najdoskonalszych proporcjach. Ani wcześniej, ani później nie powstał numer, który osiągnąłby równie duży komercyjny sukces przy jednoczesnym uznaniu ze strony środowiska klubowego. Z tej okazji Sophie Ellis Bextor napisała na swoim profilu: wszystkiego najlepszego z okazji 26 urodzin dla Groove Jet. To piosenka, która zmieniła moje życie. Nie tylko dlatego, że stała się hitem i dała mi szansę na rozpoczęcie kariery solowej, ale przede wszystkim dlatego, że wyciągnęła mnie ze świata muzyki indie i wprowadziła w muzykę taneczną, co dało mi pewność siebie, by wejść do świata popu. Wciąż uwielbiam śpiewać ten numer i za każdym razem, gdy leci w radiu, uśmiecham się. Dziękuję Spillerowi za zaproszenie do nagrania wokalu do tego magicznego utworu instrumentalnego. Zobacz, Spiller, jak duże urosło już nasze dziecko. 26 lat to całkiem dorosły wiek. Dziękuję również wszystkim DJ-om, którzy wspierali ten kawałek przez lata. Groove Jet to piosenka stworzona z myślą o klubach. Ciekawostka, to pierwszy utwór, przy którym oficjalnie współtworzyłam tekst i melodię. Nigdy wcześniej nie pisałam tekstu, a ścieżka dźwiękowa tego nagrania po prostu mnie mocno zainspirowała. Pozdrowienia również dla potężnego Roba Davisa, który współtworzył linię melodyczną w wokalu. Tyle Sophie Ellis Bextor o wielkim przeboju Groove Jet, a w wielkim skrócie cała ta historia wyglądała dokładnie tak. W 99 roku 24-letni wówczas DJ Spiller otrzymał zaproszenie, by zagrać na zimowej edycji Miami Music Conference. Jak sam przyznaje, od zawsze należał do osób roztargnionych i aby nie spóźnić się na wczesny lot do Miami, wstał odpowiednio wcześniej. Czas, który pozostał do wylotu, Cristiano poświęcił na słuchanie i samplowanie muzyki. Tego dnia w ręce wpadł mu utwór Love Is You autorstwa Carole Williams. Kompozycja z 77 roku na tyle spodobała się włoskiemu DJ-owi i producentowi, że zaczął ją ciąć i na bazie uzyskanych sampli budować nowy numer. Jeszcze zanim Spiller udał się do Miami, pierwotny zarys piosenki był już gotowy. Przed wyjazdem na lotnisko Cristiano postanowił nagrać demo utworu na płytę CD, by pokazać to nagranie swojemu przyjacielowi czekającemu na niego w Miami. Tym przyjacielem był Boris Dlugosz. Po przylocie Spillera na miejsce panowie udali się w dalszą podróż. W międzyczasie Cristiano postanowił podzielić się z przyjacielem próbką nagranego przed lotem utworu. Jak sam przyznał w paru wywiadach, on i Boris byli tak pochłonięci rozmową, że nie zwrócili uwagi na grający w tle kawałek. Wychodząc z auta, roztargnienie Spillera dało sobie znać. Będąc już w hotelu, Włoch spostrzegł, że zostawił w samochodzie Dlugosza płytę z demówką utworu. Dodajmy, jedyną demówką. Nie było mowy o żadnej kopii zapasowej. Wieczorem Spiller zdecydował się odzyskać swoją własność. W tym celu odwiedził Dlugosza, który grał w miejscowym klubie o nazwie, uwaga, uwaga, Groove Jet. W chwili, gdy Spiller dotarł na miejsce, wybrzmiewał, no właśnie, jego utwór. Dlugosz postanowił sprawdzić, jak ten kawałek poradzi sobie na parkiecie. Efekt był piorunujący i zaskakujący. Tłum zgromadzony w klubie oszalał na punkcie nieznanego utworu i domagał się, by tej samej nocy wybrzmiał on jeszcze wiele razy na parkiecie. To doświadczenie utwierdziło Spillera w przekonaniu, że produkcja warta jest dokończenia. Za sprawą miejsca, w którym wydarzyły się te niezwykłe rzeczy, utwór otrzymał tytuł Groove Jet. Spiller dokończył materiał i początkowo wydał go w formie instrumentalnej. nielegalny. W obawie przed sankcjami związanymi z nielegalnym użyciem sampli, Włoch skopiował kilkukrotnie płytę z Groovejet i wysłał do najlepszych sklepów z muzyką w Europie w nadziei, że ktoś się znajdzie, kto ją odsłucha i podpisze z nim kontrakt na publikację utworu, a następnie weźmie na swoje barki wszystko, co związane jest z formalnościami i kosztami licencji na użycie sampli z oryginału piosenki Carol Williams. Na efekty nie trzeba było długo czekać. DJ-e w całej Europie zaczęli grać Groovejet, a kolejne wytwórnie dobijały się do Spillera, by podpisać z nim umowę. Włoch zdecydował się zaufać oficynie Positiva Records, należącej do EMI. Groovejet w pierwotnej instrumentalnej wersji trafił na epkę Mighty Miami, wydaną w 1999 roku. Jednak zarówno producent, jak i jego wytwórnia dość szybko doszli do wniosku, że utwór zasługuje na to, by pojawiła się w nim partia wokalna. Jak przyznaje sam Spiller, w tamtym czasie blisko mu było brzmienie undergroundowego house'u, mającego korzenie w disco. Nie chciał jednak, by do Groovejet trafiła partia przywodząca na myśl house'owe klasyki z lat 90. Muzyk zaczął rozglądać się za właściwą osobą do zaśpiewania w tym właśnie utworze. Wytwórnia Positiva Records ogłosiła konkurs i zaprosiła artystów do przesłania demówek. Wydarzyło się to, czego obawiał się Spiller. Większość próbek brzmiała właśnie w ten sam oldschoolowy sposób, jednak spośród setek demówek jedna wyróżniała się w sposób szczególny. Nagrana na niej partia wokalna została zaśpiewana kompletnie inaczej. Tym samym wybór padł na 20-letnią wówczas nikomu nieznaną brytyjską wokalistkę Sophie Ellis Bextor. Zanim Sophie zaśpiewała partię wokalną, która znalazła się na demówce, nie była zbytnio zainteresowana pojawieniem się w tanecznym utworze. Spillerowi i wytwórni Positiva Records propozycja Ellis Bextor spodobała się tak bardzo, że postanowili pozostawić oryginalny tekst i kształt zwrotek bez zmian. Pracowania wymagał jedynie refren. Do współpracy zaangażowano wówczas Roba Davisa, byłego członka zespołu Matt, jednego z najbardziej obiecujących tekściarzy w Wielkiej Brytanii. To właśnie on był współautorem hitu Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue, który pisał z myślą o tym, by zaśpiewała go, uwaga, uwaga, Sophie Ellis Bextor. W późniejszych latach Davis pisał teksty m.in. dla Paula Oakenfolda. To dzięki Davisowi numer otrzymał ostateczny refren, ale także nowy tytuł. Od tamtej pory piosenka nosi nazwę Groovejet If This Ain't Love. Postprodukcją nagrania zajął się, a jakże, Boris Dlugosz, który obok Toda Terego przygotował również oficjalny remix. Gdy wersja z partią wokalną została ukończona, postanowiono ją wydać najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w pozostałych krajach Europy. Numer pojawił się również na debiutanckim albumie Sophie Ellis Bextor. Skala sukcesu zaskoczyła wszystkich i do dziś Groovejet If This Ain't Love sprzedał się w nakładzie ponad 2 milionów kopii. Kawałek stał się klasykiem zarówno dla muzyki pop, jak i house. W 2015 roku Official Chart Company ogłosiła, że jest to najlepiej sprzedający się singiel wydany na winylu w Wielkiej Brytanii, a Mix Mag umieścił utwór na liście top 30 największych hymnów wokalnego house'u w całej historii.
0: DMC News.
4: Zmieniamy temat. Jego wizyty, sądząc po wrzawie towarzyszącej ich ogłoszeniu, następnie biorąc pod uwagę frekwencję, aż po pełne zachwytów, och, ach, wrażenia uczestników, zaczynają mieć w Polsce rangę, no powiedzmy, święta. Nic dziwnego, Oliver Heldens jako High Low stworzył wyjątkową opowieść, w której na pierwszym miejscu jest muzyka, a tuż za nią autentyczne emocje i publiczność, która podąża za nimi. Właśnie dlatego informacja o powrocie Holendra do Polski na imprezę klubową jeszcze w tym roku cieszy nas bardzo, ale to bardzo. Już dziś można obstawiać, że występ z High Low w roli głównej będzie jednym z największych muzycznych wydarzeń tegorocznego sezonu jesienno-zimowego. High Low zagra w Polsce, a dokładnie w Warszawie. 16 października miejscem wydarzenia będzie stołeczny klub Progresja.
0: DMC News.
4: I na koniec piękny jubileusz International DJ Gigolo Records. A wszystko zaczęło się w 1996 roku w Monachium, gdzie oficyna powstała jako sub-label zaprzyjaźnionego i szanowanego wydawnictwa Disco B. W czasach, gdy na europejskich parkietach dominowało techno oraz wchodzący w mainstream progressive house, postanowiono całkowicie zaryzykować i rzucić wyzwanie sztywnym schematom. Oficyna od początku postawiła na absolutny eklektyzm. Połączono surowość Chicago House'u i Detroit techno ze nowofalowym popem, kiczowatym disco, punkową energią oraz odważną grafiką. Za tym wszystkim od samego początku stoi jeden człowiek, Helmut Geyer, znany na całym świecie jako DJ Hell. Ten wizjoner z równą swobodą czuł się w mrocznych undergroundowych klubach, jak i na wybiegach mody u Karla Lagerfelda czy też Donatelli Versace. Działał jak rasowy kurator sztuki, posiadał niezrównany instynkt do wyłapywania nieszablonowych talentów, wyciągał z cienia artystów, którzy nigdzie indziej nie nie pasowali i dając im pełną swobodę artystyczną, zamieniał ich w ikony popkultury. To dzięki jego unikalnemu podejściu katalog wytwórni stał się kroniką absolutnych hymnów muzyki elektronicznej. Wśród najważniejszych wydawnictw, które ukształtowały brzmienie tamtych lat, znalazły się m.in. Miss Kittens z nagraniem Frank Sinatra, Zombie Nation i Ken Kraft Fear und Das, Fischer Spooner, Emergy, Vitalik, Pony, a także Tigay Santerius z nagraniem Sunglasses at Night. Wytwórnia regularnie wydawała również utwory takich gigantów i legend elektroniki jak Jeff Mills, Dave Clark czy też Doppler Effect, udowadniając, że najwyższa jakość muzyczna nie zna żadnych granic gatunkowych. Zatem posłuchajmy już teraz jednego z największych killerów każdego klubowego parkietu. Panie i panowie, dziewczynki, chłopcy, koleżanki i koledzy, przed wami

Jolanda Bikul kiedyś takie żwawne, fajne utwory grali. Na dzisiaj całkiem rozsądny klubach. Diana, 12 minut do 19. Ten numer wystrzelił dosłownie kilkanaście dni temu. Calle Paredont, Tiesto, Echo, Sounds Final.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Szkoły szykują się na wiele zmian. Dyrektorzy alarmują za mało czasu. Zełenski przyjął ustawę o Panteonie Narodowym. Budzi ona obawy w Polsce. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dostaliśmy za mało czasu na tak wiele zmian, skarżą się niektóre szkoły. Od nowego roku będzie nowy obowiązkowy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna. W programie ma być też więcej zajęć praktycznych. Zmiany obejmą także korzystanie z telefonów komórkowych i zasady żywienia w szkolnych stołówkach. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
3: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
2: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować. Domagają się 15% podwyżek, a nie 3%, które zaproponował rząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Zełenski podkreśla, że tylko od Ukraińców zależy, kto zostanie tam uhonorowany.
4: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
5: I tylko Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
2: Panteon ma powstać w samym centrum Kijowa. Według śledczych nadmierna prędkość była przyczyną tragedii w Krakowie. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i staranował spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli. Szpital walczy o życie niemowlęcia. Kierowca ma jutro stanąć przed prokuratorem. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździć po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych, będą nowocześniejsze, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
6: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
2: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Trans All Stars, moi drodzy, jednym z numerów, który budował nam piątkowe wydanie listy DMC. Odcinek 1443. Nagranie z miejsca 16. No, czy będzie na jedynce? Głosowanie na muzyczna.radio.pl. Dawno temu Blank & Jones, DNF. 7 po 19, Muzyczne Radio. Witamy, zapraszamy. Gorąco się polecamy. Tym bardziej, że kolejna gwiazda. Polo Kenfo.

0: poświęconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
1: W ostatni piątek nie udało nam się zaprezentować tej wersji Loneliness Tom Crafta. Jako nowość propozycja, 36 miejsce. Save in Remix 2026. Jak wam się spodoba, kliknijcie na muzyczneradio.pl.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Pałac Prezydencki przeciwny zmianom podatkowym zaproponowanym przez rząd. Patrioty i radary dla Ukrainy, koalicja chętnych zapowiada pomoc. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Ben O'Connor.
3: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
4: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
3: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
3: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt.
2: Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Jutro przywódcy państw tzw. koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej.
6: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
2: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie dzisiejszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Jutro będzie ukraińskie święto niepodległości. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Sąd w Grodnie wpisał stronę internetową i profile tygodnika na listę materiałów ekstremistycznych. Media wskazują, że ta decyzja może mieć związek z publikacjami krytycznymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki i materiałami o więźniach politycznych. Jako rzekomo gazeta ekstremistyczna, Gość Niedzielny dołączył do takich marek jak BBC, Euronews i Polska Agencja Prasowa. Powiedz mi, czego szukasz, a powiem ci, czy do siebie pasujemy. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. A to, że gusta partnerów upodabniają się do siebie, też według nich świadczy o głębokim uczuciu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

No tak mnie dobrze nastroiła ta piosenka. Na samplach Pink Floyd mówię, trzeba pociągnąć jeszcze troszeczkę w dawnym klimacie. No to proszę bardzo, Stand Alive po 20. Festiwal wakacyjnych hitów.

wieczory z Muzycznym Radiem. W każdą niedzielę są klimatyczne, z dobrym podbiciem i w dobrym klimacie. Mam nadzieję, że wam się podobują. A teraz jeśli chodzi o aurę, to też wam się będzie podobywać. Będzie dobrze. Bez deszczu ten tydzień nadchodzący, ale temperatury nie zaskakują. Okolice 20, także jutro 18, a później już 20, 21, 22 i okolice czwartku 26. Bez deszczu, ze słońcem odrobinkę.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Wiem, że lubicie bujanki po 21:00, w każdą niedzielę troszeczkę też będzie. Ale żeby było jasne, pobudzimy was. Wgramy jak w transie po 22:00.

najbardziej wpływowi w latach 70. Kraftwerk, synthpop, elektrotechno, taki new wave na początku. Zespół tworzył bardzo fajne rzeczy. 70-80, gorąco polecamy. Lodas Model i Trans Europa Express. 13 minut po 11.